0: Ustraszony i myślami. Wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina, słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy, deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
1: Rada Pokoju osiągnęła porozumienie dotyczące całkowitego rozbrojenia palestyńskich bojowników Hamasu oraz innych zbrojnych grup w Strefie Gazy. Ogłosił na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że to ważny kamień milowy w realizacji jego 20-punktowego planu pokojowego. Wraz z rozbrojaniem bojowników armia Izraela ma się stopniowo wycofywać z zajętych terenów. Jak informują jednak medycy pracujący w Strefie Gazy, izraelskie wojsko nie przerwało nalotów. Przekonują, że tylko wczoraj zginęło w nich 6 Palestyńczyków, w tym 2 dzieci. Dla mieszkańców Kłodzka czwartek 30 lipca był szczególnie ważnym dniem. Do użytku oddano most Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi sprzed 2 lat. Ponownie połączy 2 części miasta. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi.
1: Dodam tylko, że oficjalne otwarcie mostu zaplanowano na poniedziałek. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju rozgrywanego w chińskim Ninbo pokonali 3-1 Ukrainę.
3: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set to już z ogromną przewagą.
1: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. Jutro o 9 naszego czasu biało-czerwoni o finał zagrają ze Słowenią.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Jaka przyszłość czeka Stowarzyszenie Rozwój Plus? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, posła parlamentarnego ugrupowania Pawła Jabłońskiego. Posłuchajmy.
5: Ja wrócę do tego pytania. Pan powiedział, że zostaliście politycznie wykluczeni. No ale kilka dni później okazało się, że to jednak profesor Karol Karski będzie decydował. Może tylko naganę pan dostanie, albo upomnienie. No nie wiadomo, co się stanie przecież.
6: Wie pan,
5: bo, no ja rozumiem oczywiście, że można, no to jest trochę można, tak, że w zależności od tego, kto otwiera to pudełko.
6: Można
5: pan jest członkiem PiS-u, albo pan nie jest.
6: Można oczywiście to przedłużać i cały czas ogniskować uwagę naszego całego społeczeństwa nie na sprawach ważnych, o tych, których rozmawialiśmy, za co bardzo dziękuję, że od tego zaczęliśmy ten program, o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach również innych ważnych, takich jak gigantyczny kryzys w służbie zdrowia, o skandalach korupcyjnych, na przykład z udziałem pana Wojciecha Króla.
5: To jest dla mnie fascynujące. Że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w sytuacji, kiedy miało polityczne złoto.
6: No właśnie.
5: Postanowiło zająć się wykluczaniem Mateusza Morawieckiego.
6: Ja bym nie użył słowa fascynujące. Dla mnie to jest załamujące, że ktoś postanowił w tą środę ponad 2 tygodnie temu po prostu przykryć wszystkie problemy rządu, przykryć całą poważną
5: dyskusję.
6: A to
5: Konrad Wallenrod Koalicji Obywatelskiej w PiS-ie?
6: Co ja mam panu powiedzieć? No, dla niektórych polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie ważniejsze było to, żeby usunąć Mateusza Morawieckiego i 40 ponad osób, niż to, żeby skutecznie walczyć z Donaldem Tuskiem.
5: Pan mówi niektórych, ale, znaczy kogo?
6: No to ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem. No, jest kilka osób, które tutaj wręcz wychodziły frontem do mediów i o tym mówiły. No, Jacek Sasin był takim symbolem. Jacek Kurski, który w tą niedzielę
5: już po prostu
6: dał pokaz. Wie pan, jak to jest z tymi nakazami. On będzie przez kilka dni milczał, a potem znowu coś powie i coś napisze.
5: Bo się z nim nazbiera, no to wie pan.
6: Niestety, jak... niestety problem polega na tym, że Jacek Kurski dzisiaj znów stał się głównym, mam wrażenie, i może nawet nie twarzą, czy nie liderem, bo to on się czasami tam gdzieś schowa, no ale on odpowiada za ten generalny plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości, tej części przynajmniej,
5: no, znaczy,
6: która chce odsunąć, już to zrobiła, usunąć Mateusza Morawieckiego, która chce, żeby partia Prawo i Sprawiedliwość była partią węższą, ciaśniejszą, ciasna, ale własna, żeby nie było tam żadnych elementów, nad którymi ta grupa nie panuje, których nie kontroluje.
5: Jacek Sasin, Jacek Kurski, ktoś jeszcze?
6: Jest tam jeszcze kilka osób, które bardzo mocno się w to zaangażowały. Na pewno w jakimś sensie też symbolem tego, z czym dzisiaj ta partia niestety zaczyna się kojarzyć, jest Dariusz Matecki, jest Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, ale znowu, bo pan mnie wciąga w dyskusję partyjną, co też

0: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Rywalizować, walczyć przeciwko PiS-owi, zwalczać tutaj drugiej, bratniej partii opozycyjnej, bo cały czas uważam, że zdecydowana większość kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości chce razem z nami, już nie w jednym klubie, ale ramię w ramię, iść w tym samym kierunku, pokonania tego złego rządu.
2: Ale jak jesteście w jednym, idziecie w jednym kierunku, chcecie iść razem, to dlaczego w dwóch partiach? To znaczy, panie pośle, panie ministrze, pan doskonale wie, że mamy w Polsce system Donta. System Donta
1: oczywiście
2: znaczy tyle, że w dwie partie, nawet jak dostaną 2% więcej, to dostaną mniej głosów.
1: Używa pan drugiej osoby liczby mnogiej. Chcecie. Ja nie chcę. Ja nie jestem w tej grupie, która tego chce. Nie jestem w tej grupie, która tego chciała. Ta grupa, która tego chciała, uznaje, że ważniejsze niż zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem jest zwycięstwo nad Mateuszem Morawieckim w wewnętrznej gierce partyjnej. Zwycięstwo niestety w tej gierce partyjnej oni potrafią osiągać, w tym są rzeczywiście sprawni. Gorzej trochę idzie budowanie poparcie dla opozycji, wygranie wyborów z Tuskiem.
2: Dobrze zrozumiał, znaczy, bo pan to Stowarzyszeniu Rozwój Plus PiS zarzuca teraz, że jesteście agenturą Tuska. No Mateusz Morawiecki to w ogóle, bo kiedyś był doradcą, a pan
1: kto
2: mówi,
1: tego człowieka w ogóle dopuścił do tych wysokich funkcji państwowych? Chciałbym zapytać, przez 6 lat był premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
2: No właśnie, no. Kto może...
1: Ręce opadają.
2: No to może Dariusz Matecki jest agentem
1: Tuska. Wyborcy są inteligentniejsi niż myśli na przykład Jacek Kurski, który takie rzeczy opowiada. Naprawdę, trzeba szanować też ludzi, którzy... Ja to wiem bezpośrednio, bo ja rozmawiam z ludźmi. W poprzedni czwartek miałem spotkanie u mnie w biurze poselskim w Raciborzu z ludźmi na przykład z Klubu Gazety Polskiej. Ludźmi bardzo zaangażowanymi od wielu, wielu lat. Od wielu lat wspierającymi prawicę, wspierającymi Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta Nawrockiego. I ludzie mają rzeczywiście trochę mętli w głowie przez to, co niektórzy koledzy z Prawa i Sprawiedliwości opowiadają, ale zapewniam pana, że jak się rozmawia z ludźmi bezpośrednio i tłumaczy, na czym polega ten problem, jaki jest cel, no nasz, mówię powiedzieć, naszego środowiska, dzisiaj zrzeszonego w klubie Rozwój Plus, od samego początku, rozszerzanie poparcia dla prawicy, dla opozycji, żeby wygrać wybory. Trzeba zagospodarować różne grupy wyborców i ludzie to naprawdę rozumieją.
2: Dobrze, ale pana koledzy, dawni koledzy z PiS-u mówią w ten sposób, nic się nie uda, na razie nie widać żadnego przepływu do Stowarzyszenia Rozwój Plus wyborców z innych partii. Na razie to odebraliście PiS-owi.
1: My istniejemy jako osobny byt formalnie od wczoraj, więc z całym szacunkiem, jakby te sondaże, ja w ogóle jestem daleki od ekscytowania się sondażami, one pewne rzeczy nam mogą mówić, zwłaszcza jak się spojrzy na trendy, ale pojedyncze sondaże to jest naprawdę coś, co raczej może mylić. No, wie pan, my mówiliśmy bardzo jasno, przez długie tygodnie, że naszym celem jest pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Zachęcaliśmy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy, chcemy budować pewnego rodzaju inną formułę, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości, iść tą równoległą ścieżką, żeby rozszerzać bazę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli w takich warunkach my nie tworzyliśmy żadnego klubu, żadnej partii, no to nagle w takich warunkach dostajemy z marszu 6, 7, 8%.
2: Od 4 do 7,5.
1: Znowu,
2: zależności od tego,
1: to ja powiem tak, jeszcze niżej, bo w jednym sondażu to było 2% w ogóle, w jakimś tam było 6, w jakimś tam było 8, ale tym się nie ma co ekscytować, tym się nie ma co podniecać, że teraz po dwóch dniach działania to już mamy 8%, a za tydzień możemy mieć 3, a za dwa tygodnie możemy mieć 12. Nie ma się co tym podniecać, bo ludzie będą decydowali dopiero za jakiś czas.
2: Jeszcze ostatnie pytanie, to czym się macie różnić od Prawa i Sprawiedliwości? No bo jeżeli mówicie, w jednym kierunku idziemy, no to pytanie, no jak macie być osobnym środowiskiem, to czymś się musicie różnić od Prawa i Sprawiedliwości.
1: Na pewno różnice będą. Ja mogę powiedzieć o kilku kwestiach programowych, gdzie my, to też nie jest dużą tajemnicą, że my mieliśmy pewne spory wewnętrzne, które czasami też były publicznie
2: eksponowane. Słyszeliśmy, Mariusz Błaszczak powiedział, że był Mateusz Morawiecki przeciwko 500+.
1: Ale błagam. Traktujmy też naszych słuchaczy i widzów poważniej niż ci ludzie, którzy takie rzeczy teraz zmyślają nagle sobie po 6 latach coś myśleli. Mogę podać konkret i to akurat nie jest żadna tajemnica. Wymiar sprawiedliwości, to akurat ja się tym zajmuję, bo jestem...
2: No nie zgadzaliście się ze Zbigniewem Ziobrą.
1: Moim zdaniem to jest tak, że część polityków Solidarnej Polski dzisiaj są w PiS-ie. PiS już w ogóle jest częściowo tak naprawdę Solidarną Polską, coraz większej części niestety. Ta grupa uważa, że najważniejsze jest to, czy sędzia jest, że tak powiem, nasz czy nie nasz. Czy jest z Justicji, czy z innego stowarzyszenia, czy jest neo, czy paleo. Z drugiej strony mamy tych radykałów właśnie po tej stronie praworządnościowej. Ja uważam i wiem to też z praktyki adwokackiej, że ten problem też oczywiście jest istotny, jak sędzia jest

0: Upolityczniony, jest takich sędziów trochę, ale nie jest ich też tak bardzo dużo. No to oczywiście nie powinno mieć miejsca, to jest niezgodne z konstytucją, z ustawami, to w ogóle narusza prawa strony do bezstronnego sądu. No ale ważniejsze dzisiaj w naszym systemie sprawiedliwości jest to, że na wyrok sądu w jakimś bardzo szybkim tempie to się czeka rok, półtora, a w realnych sprawach 5-10 lat.
1: Mówił Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: suis à toi. Mea culpa.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Ramadanas, Mateusz Bożek.
3: A na początek tego wydania faktów o śledztwie w sprawie tragedii w pomorskim Otominie. Zginął 52-latek, postrzelona została też kobieta. Potem walka Hiszpanów z ogromnymi pożarami lasów. Rząd zniósł stan wyjątkowy w kilku prowincjach. To jednak jeszcze nie koniec zagrożenia. W faktach także o walce polskich klubów, o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. W środę znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego 2 należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz o przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie ludzi i możliwość powstrzymania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Hiszpania znosi stan wyjątkowy w prowincji Awila i w Madrycie, który ogłoszono tam przed tygodniem w związku z ogromnymi pożarami. Strawiły dziesiątki tysięcy hektarów lasów. Premier Pedro Sanchez podkreślił jednak, że to nie koniec zagrożenia dla kraju. Hiszpania będzie się zmagać z kolejną falą upałów, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza, która zwiększa zagrożenie pożarowe. Obecnie uwaga strażaków koncentruje się na prowincji Zamora w Kastylii i Leon, w których spłonęło blisko 11 tysięcy hektarów lasów. Niezwykle skomplikowaną operację i o 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
2: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
5: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
2: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
6: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
3: Z mamą Mikołaja i kardiochirurgiem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, doktorem Grzegorzem Zalewskim, rozmawiała Anna Kropaczek. W naszym wakacyjnym cyklu Dokąd chodzą lokalsi odwiedziliśmy nieoczywiste miejsce spod Olsztyna, Polana nad Jeziorem Kielarskim przy leśniczówce Zazdrość. To tam, wchodząc na wieżę widokową, można zobaczyć rzadki gatunek ptaków.
7: Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na Jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny, jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe.
3: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
0: Sport w faktach RMF FM.
3: Na koniec dobre informacje ze świata piłki nożnej. 2 polskie drużyny awansowały do 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valletta 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowice, który pokonał u siebie Żelinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Zostajemy przy sporcie. Reprezentanci Polski w slalomie kajakowym, dyscyplinie znanej również jako kajakarstwo górskie, przywieźli z Mistrzostw Świata w Oklahoma City 2 medale. Michał Pasiut zdobył srebrny, a broniąca 2 tytułów sprzed roku Klaudia Zwolińska – brąz. Rozmawiał z nim po powrocie naszych zawodników ze Stanów Zjednoczonych dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
8: po 30 godzin cała podróż. No to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie, fajnie, że dolecieliśmy i kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
9: No to już mi kiedyś opowiadałaś, że z kajakami jest. Zawsze są przygody i trzeba troszeczkę tam magicznych zaklęć powiedzieć. A jest jakiś sposób, żeby te kajaki udało się przewieźć?
8: Czym mniej się staramy je zabezpieczać, tym jest lepiej. Ja nieraz folie bąbelkowe, po prostu starałam się jak najlepiej zabezpieczyć, wtedy całe połamane do wyrzucenia praktycznie kajaki. Więc po prostu czym mniej się przejmujesz, chyba bardziej działa.
9: Masz brązowy medal. Zadowolona?
8: Zadowolona. Ja właśnie bardzo mnie to śmieszy, bo dużo osób się mnie o to pyta. A...
9: Nie, no to pytanie z automatu musiało
8: być. Tak,
9: paść.
8: Musiało być, ale jestem zadowolona i fajnie, że u niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicior. Ale nie, no cieszę się. No medal z Mistrzostw Świata, jeden z najlepszych sezonów w moim życiu, a to dopiero połowa sezonu tak naprawdę. Medale z Pucharów Świata, potem przypieczętowanie tego na mistrzostwach. Jedyny niedosyt, jaki mam, to z kajaka K1 z mojej korony konkurencji, bo tam się czułam dużo lepiej niż na tej Kanadyjce, ale w finale coś nie zagrało, co będzie analizowane. No i kurczę, no cieszę się, no przywożę medal, kolega z zespołu przywozi medal. Aktualnie chyba mamy 3 medale w Polsce z Mistrzostw Świata i z tego 2 są w slalomie, więc w tamtym roku było 9, 3 były moje, więc kurczę, co roku coś się dzieje.
9: Na szybko jakieś masz wnioski, coś mogłaś lepiej zrobić, no bo domyślam się, że chodzi przede wszystkim o kajaki, a jednak z brązu, no tak jak powiedziałaś, jesteś zadowolona, usatysfakcjonowana, czyli tutaj nie

0: Carbon. Nie wiadomo po prostu, co to się stało, ale na pewno wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to na spokojnie. Ale rzeczywiście coś tam nie grało z tym wiosełkiem, ale i tak byłam cały czas w walce o medal. Na końcu popełniłam błąd. No niestety, taki jest sport, ale ja jakby bardzo się cieszę z tych startów, bo cały czas byłam na takim bardzo wysokim poziomie światowym i to utrzymałam i już tyle lat trzymam, więc no nie jest tylko być dumnym z tego.
1: Powiedz właśnie a propos tych temperatur, bo rozmawialiśmy przecież jeszcze przed mistrzostwami o tym, no to jak wytrzymałaś? Jak też może inne zawodniczki wytrzymywały? Jak wytrzymała nasza kadra? Mieliście jakieś większe problemy niż się spodziewaliście z tego powodu? Gorzej się czuliście?
0: Myślę, że wszyscy się źle czuliśmy i to nie tylko nasza reprezentacja, ale wszystkie kraje, bo naprawdę były ekstremalne. Jakby to, te upały, które były w Polsce, co pamiętamy, to był pikuś, nie? Jeszcze mieliśmy tam tor, gdzie jest obieg zamknięty, czyli troszeczkę jak na basenie, ta woda była ciepła. Nie można było się schłodzić wodą, więc jak się płynęło, to po prostu, no niektórym się słabo aż robiło z tego ciepła i nie było jak się po prostu schować, więc staraliśmy się chłodzić. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi na te, o te temperatury, ale kurczę, naprawdę było ciężko, ale dla wszystkich, więc przynajmniej było fair.
1: No tak, przynajmniej było uczciwie. Co do toru jeszcze, no bo wiemy, że to będzie tor olimpijski, no to tak po pełnym tygodniu, nawet więcej tak startów, jak ten tor oceniasz? Jak ci leży, czy nie leży?
0: Ogólnie to jest ciekawostka, że oni tam zrobili dwa tory równoległe obok siebie i tor olimpijski jeszcze nie jest odpalony w ogóle, ale specyfika torów jest jednak podobna, bo ja też myślałam, że to będzie tor olimpijski, ale wymyślili, że chcą mieć całkowicie inny, ale specyfika będzie bardzo podobna. Uważam, że to jest jeden z cięższych torów na świecie. Mi się bardzo dobrze pływało, bardzo dobrze startowało. Cały czas czułam się świetnie na tym torze, więc nic, tylko patrzeć na te marzenia w przyszłość, bo będzie się działo, ale trzeba zrobić kwalifikację olimpijską. Zaczęliśmy ją teraz na Mistrzostwa Świata, no i lecimy dalej.
1: Michał, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i co? Szczęśliwy. Widzę uśmiech na twojej twarzy, ale jakżeż ma być inaczej? Jakie emocje teraz ci towarzyszą? No bo w sumie widziałem tam w kilku wywiadach, jakie towarzyszyły ci od razu po zdobyciu srebrnego medalu Mistrzostw Świata.
2: Niezłe, tak. Przede wszystkim duma. Jestem bardzo szczęśliwy również, że mogłem ten medal przywieźć do Polski i wywalczyć go po tak no, burzliwej i długiej karierze.
1: No właśnie, 35 lat jak się okazuje, to bardzo dobry moment na zdobywanie kolejnych medali.
2: Tak, myślę, że tutaj w tym wypadku to wiek tylko jest liczbą i no, nawet podeszło do mnie kilku zawodników w takim podobnym wieku, z którymi się ścigam i powiedzieli, że kurczę, przywróciłeś nam wiarę, że jeszcze się da. Także tym bardziej się cieszę, że ktoś to docenia.
1: Ale wiek jest też doświadczeniem. To doświadczenie, jak uważasz, mocno ci pomogło na tej konkretnej imprezie?
2: Myślę, że tutaj akurat wiek nie przeszkadza, wręcz pomaga ze względu na technikę i zawiłość tego sportu. Im jesteśmy starsi, tym po prostu więcej technicznie wiemy i mamy więcej doświadczenia, bo to doświadczenie mamy szansę dłużej zdobywać i to wszystko idzie w parze i pomaga na samym końcu.
1: To nie było wcale takie oczywiste przecież, że dojdziesz do tego sukcesu. Ty, ja wiem, mówiłeś tego dnia startu, że dobrze się czujesz, że czujesz, że to może być twój dzień, ale czytałem, że miałeś kontuzję przecież przed wylotem, że miałeś też gorsze chwile na samych mistrzostwach świata, że przez kilka dni źle się czułeś, więc to jest taki sukces naprawdę po problemach. Jakbyś o nich trochę mógł opowiedzieć, zarysować kontekst, żeby ludzie wiedzieli, z czym się musiałeś zmagać też wcześniej, jaka była droga do sukcesu.
2: To znaczy zaczynałem sezon przygotowawczy, zaczynałem z kontuzją, po kontuzji w odcinku lędziowym kręgosłupa, które, no to nie był pierwszy mój raz z tą przygodą, bo już mi to towarzyszy co jakiś czas. To był listopad, a co do tego, jak nieoczywiste było, że wrócę z medalem, to się odniosę. Mam bardzo dobry sezon w tym roku i zdobyłem w pierwszym Pucharze Świata srebrny medal. Potem miałem finał Pucharu Świata w kolejnym tygodniu i otarłem się o finał w jeszcze kolejnym tygodniu w Augsburgu na trzeci rzut Pucharu Świata.
1: Więc... Czyli raczej wypracowany sukces.
2: Tak, ja gdzieś czułem, że te czasy po prostu one są na te medale i tak dalej. I zadaniem moim po prostu było z chłodną głową do tego dopuścić, o może tak. Znam swoją jakby wartość w tym sezonie i tą kartą gram.
1: Z Klaudią rozmawiałem przed chwilą. Ona podkreśla, że temperatura była naprawdę mordercza. Jak ty to odczuwałeś? Jak sobie z tą temperaturą radziłeś? A jak radzili sobie też inni zawodnicy? No bo każdy miał jednakowe warunki. Tu przypomnę, około 40-stopniowy upał.
2: Tak, no ja już zacząłem te przygotowania w Europie. Los chciał, że mieliśmy dosyć ciepłe temperatury tam, gdzie trenowałem. Oprócz tego przeszedłem cały trening cieplny, cały blok takiego, czyli zakładałem na siebie coś takiego jak bokser, jak zrzuca wagę, można to ładnie tak porównać, czyli ortalioniki i w takich ortalionikach sobie odbywałem całe treningi. Ma to za zadanie zmusić ciało do szybszego pocenia się, żeby po przybyciu na właśnie takie ciężkie zawody

0: oszczędzić czas, ładnie mówiąc, czyli organizm już wie, że to nie były tylko ćwiczenia, tylko że to jest realna sytuacja i po prostu zaczynasz się pocić od razu, co oszczędza energię i czas aklimatyzacji, więc ja takie coś miałem za sobą. A co można powiedzieć o Oklahomie? No chyba nie da się uniknąć tej odpowiedzi o temperaturze. No temperatura chyba tylko w Australii było mi dane spróbować czegoś równie bądź nawet cięższego. Potężne tereny, wszędzie trzeba jechać samochodem, mało takich dużych budynków, z jakich słynie, nie wiem, New York czy inne piękne miasta.
1: Z reprezentantami Polski w slalomie kajakowym Klaudią Zwolińską i Michałem Pasiutem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Trzynaście minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM, nasz wakacyjny program, w którym prowadzi...
4: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: pokład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

by what I'm told. From the latest hit

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Czego wydania faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
2: W faktach ostrzegamy przed upałami w Polsce. Dla części kraju wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Potem o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy już od nowego roku szkolnego. W faktach przekonujemy też, że płyty winylowe jeszcze nie odeszły do historii. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Rumunia poderwała myśliwce F-16 po tym, jak w pobliżu granicy z Ukrainą wykryto grupę celów powietrznych. Rumuńska armia nie podała jednak szczegółów. Nie wiadomo, co to za cele i do kogo należą. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulcza. Odeszła postać szczególna nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak, Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
3: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina tworzonego przez jej męża i szwagra, no myślę oczywiście o Andrzeju i Januszu Kondraciukach, no i całej masie filmów, o których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest Hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi, potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też zapisały się w historii polskiego kina, Gwiezdny pył, Big Bang.
2: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Prezydent podpisał wczoraj także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe.
4: Są i takie fakty.
2: Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś jednak przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, ale także osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
5: Sięgamy po perełkę.
6: Najbardziej popularna The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
5: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
6: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
5: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
6: Około 15 tysięcy.
5: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
6: Tak, tak, tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
2: A ja tylko dodam, że w zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Nowatorską operację neurochirurgiczną przeprowadzili niedawno lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentką była 15-letnia Maja, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia specjalnego stentu okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tzw. bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu.
7: Każdy pacjent jest indywidualnym problemem, dla którego czas znaleźć najlepsze rozwiązanie. I tutaj sytuacja tej pacjentki jest takim dobrym zilustrowaniem tego, bo łączy ona kilka problemów. To znany uraz czaszkowo-mózgowy, zabieg wewnątrznaczyniowy, tego stentowania tętnicy, tam był tętniak rozwarstwiający, który wymagał zaopatrzenia, no i wreszcie niedrożność tętnicy i konieczność zabezpieczenia półkuli mózgu w odpowiednie unaczynienie. No i rozważając te wszystkie możliwości, tu nie można powiedzieć, żeby jakieś rozwiązanie było takim rozwiązaniem standardowym, prostym, jednoznacznym, ale rozważając wszystkie opcje uznaliśmy, że właśnie wykonanie takiego bypassu, czyli połączenia tego tej tętnicy zewnętrznej, jak gdyby zewnątrzczaszkowej, z tętnicą mózgu będzie optymalnym rozwiązaniem, dającym największe szanse na dobry efekt kliniczny.
4: Czyli to był ten tak zwany bypass.
7: To jest takie bardzo potoczne powiedzenie, ale tak można powiedzieć. To się naprawdę nazywa zespolenie tętnicy skroniowej powierzchownej z tętnicą środkową mózgu. Czyli żeby krew do tych naczyń mózgowych dopływała odwrotnego kierunku, niż jest to fizjologii.
4: U dorosłych to jest powszechna metoda, czy też nie?
7: No nie jest to taka powszechna metoda. To też jest, między innymi z racji trudności technicznych w wykonaniu takich zespoleń, jest to też rzadko stosowana metoda. Japończycy są szczególnie w tym świetni. To poza ich predyspozycjami takimi osobowościowymi, to jest kwestia, że choroba, która polega na tym, że te naczynia podstawowe mózgowe zarastają, zamykają się, czyli tak zwana choroba moja, ona się tak nazywa. Moja w języku japońskim oznacza dym z papierosa, bo jak się patrzy na badania angiograficzne, to te naczynia krążenia obocznego układają się w takie jakby kłębki dymu papierosowego, to największa ilość ludzi choruje na tą chorobę właśnie w Azji, na Dalekim Wschodzie, stąd oni mają szczególnie duże doświadczenie w takich zabiegach. Natomiast problemem jest to, że jest bardzo trudny technicznie, że jest trudna kwalifikacja, czyli dobór takich pacjentów, którzy do tego typu operacji rzeczywiście są dobrymi kandydatami.
8: Jeden z podstawowych bypassów, jaki wykonuje się do mózgu, to jest zespolenie tętnicy skroniowej powierzchniowej z tętnicą środkową mózgu. Celem tego zabiegu jest wprowadzenie dodatkowej ilości krwi do układu naczyniowego mózgu w sytuacji, kiedy prawidłowe źródło, czyli tętnica szyjna wewnętrzna lub tętnica środkowa, uległy uszkodzeniu w wyniku choroby, no i ta ilość krwi jest niewystarczająca.
4: Pan wspomniał, mówił o takiej analogii, że to jest naczynie grubości włosa?
8: Naczynia są poniżej 1 mm. Nitkę, którą używamy, ma grubość włosa.
4: Jak skomplikowany jest to zabieg dla operatora? Na czym polegają te największe trudności?
8: Największa trudność, powiedziałbym, nie jest zabieg. To należy podkreślić, że najważniejsza jest właściwa kwalifikacja i ona wymaga bardzo pieczołowitej diagnostyki, czyli wykonania szeregu badań przed, które przybliżają nam informacje, czy mózg po chorobie radzi sobie, czy nie radzi z tymi ograniczeniami, które powstały w wyniku choroby. Dlatego ten proces diagnostyczny jest długi i taki bardzo cierpliwy. Wykonanie zabiegu akurat u pacjentki było dodatkowo utrudnione, ale

0: Doktor z Japonii zaleca, żeby to było 20 węzłów obok siebie, żeby było szczelniej i dokładnie, w 20 minut. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości i dużej takiej spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt. No ja do 20 zespoleń 20 minut jeszcze nie dotarłem, ale no nie mam jeszcze tego doświadczenia co profesor Tynika.
1: Czy u tak młodej osoby zabieg jest trudniejszy, czy to nie ma znaczenia tutaj wiek?
0: Trudność u pacjentki wynikała bardziej z faktu, że już przebyła jedną operację, więc tkanki były zmienione tymi zabiegami, które były wcześniej zrobione i blizną, z której potrzebowaliśmy wydobyć naczynie, które będzie źródłem krwi dla mózgu. Największa trudność pojawia się u dzieci poniżej 10, 6 roku życia. Wtedy rozmiar dziecka determinuje potrzebę jeszcze większej pieczołowitości.
1: Udary u dzieci, u nastolatków to jest bardzo rzadka sprawa. Tutaj był taki szczególny przypadek po urazie. To się też bardzo rzadko zdarza?
2: Arteriopatia, o jakiej mówiliśmy tutaj u pacjentki, czyli rozwarstwienie ściany tętnicy pourazowe, to jest około 20% wszystkich arteriopatii w przebiegu udaru dziecięcego, czyli nie jest to problem bardzo rzadki w aspekcie ogólnie rzadkiego schorzenia. Najczęściej to rozwarstwienie jest właśnie pourazowe, a nie samoistne. I najczęściej dotyczy tętnicy szyjnej, tak jak tutaj. I z tego właśnie wynikają rekomendacje, które mówią o tym, że przy podejrzeniu udaru u dziecka, nawet jeżeli nie mamy jasnego wywiadu urazowego, powinniśmy dążyć do wykonania neuroobrazowania w zakresie i głowy, i szyi, gdyż tam spodziewamy się dosyć często patologii naczyniowej.
1: Maja była akurat w szpitalu, kiedy doszło do tego udaru, to można powiedzieć, że miała od razu opiekę na miejscu, prawda? A jeśli wydarzy się to nie w tak bezpiecznym miejscu jak szpital, gdzie są specjaliści, to jak szybko trzeba zareagować i właściwie na co zwrócić uwagę?
2: Tak, rzeczywiście to takie szczęście w nieszczęściu i szybka reakcja z racji miejsca, w którym pacjentka się znajdowała. Natomiast w ogromnej większości oczywiście udar dokonuje się w domu, w szkole, w przedszkolu, na ulicy. I wobec tego każde nagłe wystąpienie objawów neurologicznych u dziecka powinno być traktowane jako potencjalny udar, aż do momentu, kiedy go potwierdzimy bądź wykluczymy. Czyli świadomość faktu, że dziecko, które nagle zaczyna nam nie ruszać połową ciała, zaczyna mieć problemy z wypowiedzią, przewraca się, to jest dziecko, które wymaga pilnej diagnostyki neurologicznej. Jak wspomniałam, metodą z wyboru, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jest rezonans magnetyczny. Uważa się, że od wejścia dziecka do SOR, do izby przyjęć, wykonanie badania obrazowego powinno nie być po dłuższym czasie niż 60 minut, a jeśli wiemy już, będąc lekarzem SOR-u czy izby przyjęć, że nie damy rady zrobić rezonansu, ale damy radę zrobić tomografię, to ją robimy. Nie zwlekamy powyżej 25 minut z przygotowaniami związanymi do rezonansu. Natomiast tutaj jest jedna zasadnicza kwestia, a mianowicie świadomość. Świadomość faktu, że dziecko to jest również pacjent, który może zachorować na udar i że nagłe wystąpienie objawów wspomnianych motorycznych problemów z mową to jest wskazaniem do szybkiej reakcji, do szybkiej interwencji, tak jak u dorosłego. Tymczasem brak tej świadomości powoduje, że u większości dzieci pierwsze badanie neuroobrazowe jest wykonywane po przeszło 20 godzinach.
1: Po takim urazie ten udar może wystąpić na przykład później, tak? Bo tutaj było dość krótki okres czasu.
2: Tak, rzeczywiście tutaj była sytuacja dosyć wyjątkowa, bo ta pacjentka już była przeniesiona na oddział neurochirurgii z OIOM i wtedy się ten incydent wydarzył, czyli to było w odroczeniu od samego urazu jako takiego i ten przykład, nieczęsty, ale ten przykład wskazuje na konieczność też takiej czujności, że po urazie myśmy tego pacjenta z tej fazy ostrej, nazwijmy to ojomowej, wyprowadzili, ale on jest nadal w zagrożeniu i wiemy o tym, bo widzimy stan jego naczyń w badaniach obrazowych, tak? Więc nagłe wystąpienie objawów jest dla nas czytelne, z czego wynika.
1: Czy to mogło się na przykład wydarzyć jeszcze później? Takie przypadki, nie wiem, ktoś wraca już do domu.
2: No teoretycznie mogło tak się stać, bo ta pacjentka była w dość dobrym stanie, kiedy już znajdowała się na oddziale neurochirurgii. No niemniej jednak ta czujność i na pewno kontrolne badania neuroobrazowe przed planowanym wypisem, to byłyby przyczynkiem do tego, aby rozważyć inną opcję, czyli tą właśnie opcję operacyjną, którą wybrano. Ta decyzja nie była pod żadnym względem łatwa, ani pod względem technicznym, ani organizacyjnym, ani samej decyzji dotyczącej ryzyka z nią związanego z racji wieku tej pacjentki.
3: Z neurochirurgami profesorem

0: Markiem Manderą i doktorem Dariuszem Szarkiem oraz profesor Iloną Kopytą, neurolożką dziecięcą, rozmawiała Anna Kropaczek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Minut po czwartej, pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM. Mamy ostatni...
3: Słuchacie stacji RMF Ballady.

pakujesz się na westy lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM, z nami w studiu Mateusz Bożek, dzień dobry.
2: Jestem, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Na początek śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terenie Lubelszczyzny. Dziś oględziny odnalezionych odłamków. Jak wydarzenia minionej nocy wspominają mieszkańcy? Ich głosy zebrał reporter RMF FM. W faktach także o bojkocie piłkarskiego mundialu, które zapowiada UEFA, oraz o nieoczywistych miejscach, które warto zobaczyć na wakacje. Śledczy planują na dziś oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła zeszłej nocy w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informacje o tym, że to rosyjski pocisk CH-101, potwierdził w rozmowie z RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, byli przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
3: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. Ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to... No to...
4: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
3: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę zagadnie. Mówiła mi tu sołtyska, czy ona tam była, na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś to jakiś dosyć duży ten krater jest.
2: Ten krater, przypomnijmy, miał około 10 metrów średnicy i co najmniej 5 metrów głębokości. Nie jestem pewien, czy pozwolę Ukrainie na produkcję patriotów. Tak w wywiadzie dla Financial Times prezydent USA Donald Trump odniósł się do sprawy udzielenia Kijowowi licencji na produkcję pocisków do tych systemów. Na początku lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina otrzyma taką licencję. Włodimir Zełenski przekazał, że po ostatnim wtorkowym spotkaniu Trump miał zgodzić się na jej wydanie. Jednak prezydent USA w rozmowie z brytyjską gazetą oznajmił, że to jest jeszcze analizowane. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu ją dajemy, mówił Trump. Polska tymczasem stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
1: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA o częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów i proponuje sprzedaż 20% udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego nadzwyczajnego posiedzenia podjęły decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Nowa spółka to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem. Wyjaśniał szef FIFA Gianni Infantino. Magistrat w Olsztynie niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować także turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
5: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni olsztyńskiej magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
2: Opowiadał Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. A na koniec o walce z upałami po czesku. Aż 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. To sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięgnęła ponad 37 stopni. Dwa samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A wysokie temperatury jeszcze się utrzymają. No tak do końca tygodnia.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, oboje przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry.
3: Zaczynamy.
2: To była rosyjska rakieta H-101.
3: Ministerstwo Obrony wieczorem potwierdziło, co dokładnie spadło na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
2: My cały czas zbieramy nowe informacje dotyczące wydarzeń z nocy ze środy na czwartek.
3: W Tarnawie Kolonii na miejscu jest nasz reporter, za moment się z nim połączymy.
2: Potem nowe fakty w sprawie lawiny, która zeszła na Broad Peaku w Pakistanie.
3: Wśród zaginionych 10 wspinaczy jest Nepalczyk Nirmal Purja.
2: A na koniec zwycięstwa.
3: Zwycięstwa Rakowa oraz GKS-u Katowice. Rosyjska rakieta H-101. Rodzaj pocisku i jego pochodzenie, jaki spadł koło miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, potwierdziło wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy wiadomo, skąd dokładnie została wystrzelona ta rakieta?
4: Resort Obrony deklaruje, że jej lot był obserwowany od samego początku.
5: Szczegółowe informacje będą już przedmiotem analizy wojskowej i też w oczywisty sposób będą przekazywane naszym partnerom.
4: Wiceminister Obrony Cezary Tomczyk dodaje, że zidentyfikowanie rakiety zmienia sytuację wokół tego, co wydarzyło się w Tarnawie Kolonii.
5: W oczywisty sposób ta reakcja świata będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz.
4: Ważna rzecz również z punktu widzenia polskiej dyplomacji. MSZ zapowiedział, że podejmie dalsze kroki dyplomatyczne, gdy tylko ustalone zostaną techniczne szczegóły zdarzenia. Poprzednio działaniem odwetowym było zamykanie rosyjskich konsulatów. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie w reakcji na akty dywersji na kolei.
2: Dziś mają zostać szczegółowo przeanalizowane szczątki rakiety, która spadła właśnie w Tarnawie Kolonii.
3: Tak jest. W pobliżu tego miejsca, gdzie wieczorem zakończyli pracę prokuratorzy, jest wódz satelitarny RMF FM. Na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień
2: Pawle,
3: dobry.
2: Dzień dobry. Po tym, co wczoraj się działo, można powiedzieć, że dzisiaj życie wróciło do normalności.
6: No, ponownie słychać się tu śpiew ptaków, a słońce powoli wychodzi zza drzew. Wokół pusto, jedynie co kilka minut główną drogą przejeżdżają samochody. Działania śledczych tu w Tarnawie Kolonii zakończyły się wczoraj około godziny 20. Jak poinformowała prokuratura, w czasie prac zgromadzono bardzo bogaty materiał dowodowy. Jeszcze wczoraj zasypano ogromny lej, który powstał po zderzeniu rakiety H-101 z ziemią, a teren przekazano właścicielowi. Wcześniej krater powstały po upadku, miał około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu zostały rozrzucone na obszarze 200 metrów. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
3: To fakty RMF FM. 10 wspinaczy, w tym Nepalczyka Nirmala Purja, uważa się za zaginionych po zejściu lawiny na Broad Peaku w Pakistanie, jednym z najwyższych szczytów świata.
2: Urodzony w Nepalu, był żołnierz piechoty morskiej prowadził zagraniczną wyprawę. Od chwili zejścia lawiny, wczoraj około południa, nie ma żadnej komunikacji z zespołem Purja.
3: Wspinacze z innych gór w rejonie, m.in. z K2, mają pomóc w akcji poszukiwawczej na Broad Peaku, gdy poprawi się pogoda. Według najnowszych doniesień nepalskiej gazety Kantipur, urządzenie śledzące należące do Nirmala Purji wykryło ruch. Mingma Gyabu Sherpa, nepalski parlamentarzysta, biznesowy partner Nirmala Purji, przekazał, że pozycja urządzenia w systemie śledzenia uległa zmianie.
2: Purja do historii przeszedł 7 lat temu, kiedy w pół roku zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników świata.
3: Był też liderem Nepalczyków, którzy jako pierwsi zdobyli szczyt K2 zimą. 16 stycznia 2021 roku wtedy świat obiegło nagranie tej grupy z nepalskim hymnem na ustach, która zdobywała szczyt. Nirmal Purja był liderem tej grupy, no i dzisiaj Nirmal Purja znów koncentruje uwagę świata. Od 1 września w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza zakaz używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach i podczas zajęć organizowanych poza szkołą.
3: Wyjątkiem będą sytuacje wymagające pilnego kontaktu z rodzicem. Na koniec piłka pucharowa. Raków Częstochowa pokonał w Tokali maltańską Valettę FC 4-0, awansował do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji.
2: Ze zwycięstwem także GKS Katowice.
3: Wygrana wieczorem z Żyliną 3-1, odrobiona jednobramkowa strata z pierwszego meczu na wyjeździe.
2: Kto przeciwnikiem w kolejnej rundzie?
3: Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, które przegrało dwumecz z Anderlechtem Bruksela i spadło z eliminacji Ligi Europy właśnie do Ligi Konferencji. Natomiast GKS trafia na izraelski HPL Tel Awiw, który wyeliminował Ludogorca Razgrad po 6:30. Fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Budzisz się, za oknem już 22 kreski. Czekaliśmy na taki, na powrót ciepełka i na ponowne upały. Na północy trochę chłodniej, Koszalin, Suwałki i Szczecin tylko 17. Ale potem w ciągu dnia wysokie temperatury wrócą. Termometry pokażą 26-29 stopni na północy, 33 kreski w centrum kraju, 34-35 stopni na południu. Burze możliwe, ale dopiero po południem, godzina 18, zagrzmi na Suwalszczyźnie, na, w okolicach Białegostoku oraz we Wielkopolsce.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Więcej deszczu w Polsce Zachodniej, dopiero tak 21-22.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dwie osoby ranne w wypadku na krawej 24 w Wielkopolsce.
2: Orzeszkowie, to jest odcinek Kwilicz-Pniewy, zderzyły się dwa auto osobowe.
1: W tej chwili droga jest zablokowana i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Na miejscu na 24 pracuje w tej chwili policja. Prokuratorzy wieczorem zakończyli działania w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
2: Ponad dobę temu spadła tam rosyjska rakieta H-101.
3: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
2: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: W Tarnawie Kolonii jest nasz wódz tej Tarny. Z naszym reporterem połączymy się w faktach o 7. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melii, jednej z dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej po próbie masowego sforsowania granicy przez migrantów.
2: Doszło do niej wieczorem około 22:00.
1: To hańba, szczerze mówiąc. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest to, żeby Hiszpania zrobiła to, co robi Donald Trump i zaczęła deportować ludzi. Przede wszystkim musi wysłać marynarkę wojenną na granicę, żeby uniemożliwić komukolwiek przedostanie się. Jeżeli to była hańba w 2021 roku, to teraz jest jeszcze gorzej. Proszę Sanchez, zrób coś, jeżeli nie, zrezygnuj. To jest apel jednego z mieszkańców enklawy do hiszpańskiego premiera, Pedro Sancheza.
2: Wcześniej tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią w Ceucie. Rząd w Madrycie wysłał wojsko, dzisiaj na miejscu uda się właśnie premiera.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W europejskich pucharach GKS Katowice i Raków Częstochowa grają dalej. Oba polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
2: W studiu jest już z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Zaczynamy fakty sportowe w RMF FM.
7: Tak jest. Prawdziwy thriller zafundowała swoim kibicom GieKS. Do 79 minuty utrzymywał się remis 1-1 premiujący słowacką Żylinę, która wygrała jedną bramką pierwszy mecz. Wtedy gospodarze odblokowali się. Najpierw do siatki trafił Mateusz Wdowiak, a po kilku minutach Ilja Szkurin i sprawa awansu została rozstrzygnięta. Bez dogrywki.
8: Myślę, że można było to wcześniej gdzieś zakończyć, albo być bardziej spokojnym, ale finalnie wyszło perfekcyjnie. Pokazujemy, że u siebie jesteśmy bardzo mocni. No i mam nadzieję, że to jest początek pięknej drogi, europejskiej drogi.
7: Problemów z awansem na Malcie nie miał Raków Częstochowa, który u siebie wygrał z Waletą 3-1. Wczoraj na wyjeździe z 4-0. W faktach za pół godziny sprawdzimy, co czeka polskie kluby w kolejnych rundach eliminacji. Siatkarska reprezentacja Ukrainy dzielnie walczyła z Polską w ćwierćfinale Ligi Narodów. Nawet wygrała seta, ale biało-czerwoni w niemal pełnym składzie byli po prostu za mocni. Skończyło się 3-1, a do wygranej nasz zespół poprowadził m.in. przyjmujący Tomasz Fornal.
9: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
7: Dzisiaj w Ningbo w Chinach w Lidze Narodów dzień przerwy. Jutro półfinał już o 9 rano. Polacy zagrają w nim ze Słowenią. Magdalena Fręch nie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Waszyngtonie. Nasza tenisistka postraszyła trzecią w światowym rankingu Jessica Pegula, wygrywając pierwszego seta, ale w kolejnych górą była Amerykanka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Magdalena Karwat-Marek, no i proszę bardzo, co tam się będzie działo?
11: No tak, jak nam ta pogoda ostatnio obiecała, tak właśnie dzisiaj zrobi i wczoraj zrobiła, bo dzisiaj też będą upały nawet jeszcze większe. Lublin, Warszawa, Rzeszów, Kraków, no 35 stopni, dawno tak nie było. Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra 31. Trochę mniej upalnie będzie dzisiaj na Wybrzeżu, tam raczej temperatura w okolicach 20-22 stopni i jakieś opady we wschodniej Polsce mogą się pojawić, ale to dopiero wieczorem.
10: Dobra, to my w takim razie wracamy do grania najlepszej.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dla was fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Głęboki na 5 metrów lej zasypane.
3: A dziś szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, analizować będą śledcze.
2: Tam na miejscu jest nasz wóz satelitarny.
3: Nie jestem pewien, czy pozwolą Ukrainie na produkcję patriotów.
2: Zaznacza amerykański prezydent Donald Trump.
3: W faktach także wysychający zalew Hańcza w Świętokrzyskim.
2: O poranku jest tam nasz dziennikarz, połączymy się z nim już za moment.
3: Prokuratorzy zakończyli wieczorem pracę w miejscu upadku rakiety w Tarnowie Kolonii. Teraz przed specjalistami dokładne oględziny odnalezionych szczątków rosyjskiej. Według Ministerstwa Obrony rakiety H-101.
2: W Tarnowie Kolonii jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle,
4: kłaniam się.
2: Polskich śledczych ma wspomóc ekspert z Ukrainy.
4: Tak, te dalsze czynności odbędą się już w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej i pojawi się ważne wsparcie od specjalisty, który z takimi pociskami ma do czynienia częściej.
5: Z jego wiedzy będziemy chętnie korzystali, co ma znaczenie jakby dodatkowe, bo my mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
4: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Wczoraj około 20:00 zakończyły się prace w miejscu eksplozji pocisku. Lej po wybuchu został zasypany, a śledczy zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Z Tarnowej Kolonii, Paweł Konieczny.
3: To fakty RMF FM. Donald Trump nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Mówi o tym w wywiadzie dla Financial Timesa.
2: To bardzo wyjątkowa broń. Musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, oświadczył amerykański prezydent w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą, dodając, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków.
3: Analizujemy to, podkreśla Trump. I potwierdził, że jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. Według nieoficjalnych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia. Wysycha zalew Hańcza w Świętokrzyskiem.
2: Do krytycznego minimum brakuje około 1,5 metra. Według Wód Polskich dziennie ubywa około 2 centymetrów wody.
3: Pola namiotowe i agroturystyka, lokalne sklepy oraz sprzedawcy upadają lub wyprzedają infrastrukturę. Tak napisał w mailu jeden z naszych słuchaczy.
2: W faktach sprawdzamy, co dzieje się z popularnym zalewem. Przy zaporze zalewu Hańcza o poranku jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak wygląda teraz zalew?
6: Tu przy zaporze wody wciąż jest sporo. Widziałem pływających o poranku na supach. Są też gdzieniegdzie turyści. O poranku jednak więcej spacerowiczów niż plażowiczów. Ale zupełnie inny obraz tego miejsca mamy po drugiej stronie zbiornika. Wystarczy pojechać 2-3 kilometry dalej. Tam woda cofnęła się o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów, odsłaniając błoto i piach.
7: Tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. Bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa.
6: Jak komentuje dr Dorota Pieri, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej, to jest efekt wieloletniej suszy.
7: Mam wrażenie, że zaczynamy otwierać nasze oczy. Nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie. Tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
6: No i ten niski poziom wody tutaj dotyka lokalnych przedsiębiorców. Hańcza to popularna atrakcja turystyczna. O ich sytuację będę dziś jeszcze pytał. Z zapory zalewu Hańcza w Świętokrzyskiem, Maciej Sołtys.
3: Jedni odpadli, inni awansowali, ale w europejskich futbolowych pocharach po czwartku wciąż mamy komplet, czyli 5 drużyn.
2: W porannych faktach dziennikarz RMF FM, dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Się,
2: witamy. Z kim teraz zagrają polskie kluby?
8: Lech, pamiętamy, w jakim stylu odpadł z Ligi Mistrzów. Nie będę się już pastwił. Spadł teraz do Ligi Europy w każdym razie. I w trzeciej rundzie zagra z Klaksvik z Wysp Owczych. Pewny awans mile widziany.
3: Tak, trudniejsze zadanie jak z Duńczykami z Orchusu.
8: No właśnie, zobaczymy. Trudniejsze zadanie na pewno przed Górnikiem Zabrze, który w play-offy Ligi Europy zagra z mającym duże doświadczenie w pucharach Ferencvaroszem. Najtrudniejsze chyba przed Jagiellonią, która zmierzy się z Glasgow Rangers. A w lidze konferencji tradycyjnie jest trochę łatwiej. Raków kontra szwedzkie Hammarby, GKS Katowice, Hapoel Tel Aviv. I tu szykują się mecze wyrównane.
3: Cezary, konflikt mamy tymczasem w światowej piłce, bo spór największych federacji piłkarskich z piłkarską centralą FIFA narasta, tak, i tutaj Europa grozi bojkotem mundiali.
8: Europa, czyli UEFA, w tym Polski Związek Piłki Nożnej, ale już nie tylko, także wpływowa strefa CONCACAF, czyli Federacja Ameryki Karaibów. Do niej należą m.in. Argentyna, Brazylia czy USA. FIFA nadal jednak nie wycofała się z pomysłu sprzedaży części praw do Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom.
2: RMF FM, sprawdzać będziemy fakty.
3: Fakty w sprawie sporu, duże pieniądze. Kto wygra w tym sporze? Gianni Infantino czy reszta świata?
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No i co tam, dziewczyno? No, podobno gdzieś w Wałbrzychu padało rano.
10: Tak? W Wałbrzychu pisali nam słuchacze pod 3322, że jakaś burza, ale tak naprawdę przed nami dzisiaj bardzo wakacyjna pogoda. Można powiedzieć, że jeszcze nawet bardziej wakacyjna niż wczoraj. Miejscami w centrum na południu może być nawet 35 stopni. W wielu regionach będzie w okolicach 30, no i sporo słońca nas czeka. No i po południu i wieczorem te burze mogą się pojawić na przykład we Wrocławiu, w Katowicach albo w Białymstoku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: A ja tutaj naszykowałem dobre granie, czyli najlepszą muzykę
10: no,
1: pod słońcem.
10: No, ty masz to.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskakuj.

królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Osoby poszkodowane po tym, jak wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze.
2: Tyle, że balon poleciał dalej. Do zdarzenia doszło o poranku w powiecie grudziąckim, koło miejscowości Słup. Więcej na ten temat w faktach o 8.
1: Teraz uwaga, kierowcy, kolizja dwóch aut osobowych na ekspresowej S8C w rejonie miejscowości Emilianów na Mazowszu.
2: To jest odcinek między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Białegostoku i tak będzie jeszcze przez godzinę.
1: Donald Trump, jak mówiliśmy, nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Mówi o tym w wywiadzie dla Financial Times.
2: Przypominamy, że dwa dni temu prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdzał, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję.
3: He accepted that he will give us licenses.
1: Tyle Wołodymyr Zełenski. A czy w sprawie produkcji tych pocisków możliwa jest współpraca polsko-ukraińska? Dlaczego nie zestrzeliliśmy obiektu, który wczoraj rano naruszył naszą przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie w Tarnawie Kolonii? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo?
2: Pytania powrócą za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Paweł Zalewski.
1: Czyli wiceminister obrony narodowej. Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Posłuchajmy Magica, bo to jednak, no, myślę, że warto.
6: No, myślę, że warto.
0: Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Zapraszamy.
2: Zaczynamy od pilnej informacji. Zdarzenie dwóch ciężarówek, autobusu i osobówki koło dolnośląskiego Barda na Krajowej 8.
3: Droga jest zablokowana, 6 osób w wypadku cierpiało.
2: 3 osoby wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze.
3: Jak już mówiliśmy, do wypadku doszło podczas próby lądowania koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskim. Balon poleciał dalej.
2: W faktach wróci także rosyjska rakieta rozbita na Lubelszczyźnie.
3: Gościem porannej rozmowy jest wiceminister obrony Paweł Zalewski. Zapraszamy.
2: Powtarzamy, to pilna informacja z Dolnego Śląska.
3: Zdarzenie dwóch ciężarówek, autobusu i samochodu osobowego w pobliżu Barda na Dolnym Śląsku.
2: Tam Krajowa 8 jest zablokowana. Według pierwszych informacji 6 osób zostało rannych.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
2: Nic nie zagraża życiu trójka osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Jak wiecie z faktów, do zdarzenia doszło dziś o poranku. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Krzysztof Zasada teraz w faktach. Krzysztofie, czy wiemy, w jakim stanie są poszkodowani?
4: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek złamaną rękę, druga ma także obrażenia ręki. Po wypadku wszystkie te osoby były przytomne i trafiły do szpitala.
2: A jak w ogóle doszło do tego zdarzenia?
4: Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup, to powiat grudziącki. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki. Jedna z tych osób runęła na ziemię, dwie wypadły z kosza przy uderzeniu w ziemię.
5: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
4: Jak dodał Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
3: Krzysztof Zasada i aktualne informacje z Kujawsko-Pomorskiego. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, jaka wczoraj rano spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
2: To kolejna niebezpieczna sytuacja w naszym rejonie, usłyszał nasz reporter od mieszkańców Tarnawy Kolonii. We wrześniu ubiegłego roku znaleziono tam fragmenty zestrzelonych dronów.
6: Po raz drugi się zdarzył taki poważny incydent. Zawsze może przylecieć jakiś ładunek. Obawiam się, co dalej będzie.
2: Prokuratorskie śledztwo dotyczy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Przez cały dzień śledczy badali miejsce wybuchu. To lej o średnicy około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczali odłamki i elementy rakiety i pobierali próbki ziemi.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego poranny gość. Dzień dobry, witamy.
8: Halo, a naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Panie ministrze, na Lubelszczyźnie spadł pocisk. To już wiemy, rosyjski pocisk H-101. To jest celowe działanie Rosjan?
9: To będzie przedmiotem analizy, ale z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Dlatego, że sytuacja, w której Rosjanie wysyłają pociski manewrujące, balistyczne, uzbrojone drony tuż do granicy polskiej, aby atakować cele na Ukrainie, na zachodzie, oznacza, że godzą się na ryzyko, że nawet w wyniku działania obrony przeciwlotniczej powietrznej ukraińskiej ten środek walki może zboczyć na teren Polski. A więc podejmują to ryzyko świadomie, za co ponoszą odpowiedzialność. Z tego, powtarzam, punktu widzenia
8: należy... Wiem, że to nie ma znaczenia, czy to był błąd, czy ona się wymknęła, i jeżeli podjęli takie działanie, to jest działanie celowe.
9: I za to ponoszą odpowiedzialność. I chcę powiedzieć, bo to nam trochę umyka w tej bardzo ważnej dyskusji o tym, czy systemy powiadamiania zadziałały, czy nie zadziałały. Dzisiaj widać wyraźnie, że one muszą być usprawnione, że one muszą być lepiej sprzężone z systemem obrony powietrznej, jeżeli chodzi także o przepływ informacji do obywateli. To jest, myślę, że dzisiaj wniosek, który MSW wyciąga, to jest oczywiste. Natomiast mamy do czynienia z nową jakością. Otóż na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone. Ten pocisk był uzbrojony.
8: Czy to jest element, o którym słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że Rosja będzie wspinać się na drabinkę eskalacyjną?
9: Tak. Mówimy również o tym, dlatego że Rosja im więcej ma problemów na Ukrainie, a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, pomaga, skutecznie pomaga, będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią. I wczoraj, muszę powiedzieć, z No to jest taka bardzo przykra konstatacja, jak słuchałem opozycji, która często słusznie odnosiła się do kwestii ważnych, acz szczegółowych. Ważnych, acz szczegółowych.
8: No, mówili o alertach, to tak. Jest jednak zarzut poważny.
9: Ale powiedziałem ważnych. To miałem wrażenie, że dla pana Morawieckiego czy dla pana Bosaka wrogiem nie jest Rosja, tylko polski rząd. I w tym sensie ta akcja, to wydarzenie, niezależnie od tego, czy zostało intencjonalnie wykonane, czy też miało miejsce w wyniku działania obrony powietrznej ukraińskiej, myślę, że odniosła efekt z punktu widzenia rosyjskiego, dlatego że wczoraj mieliśmy do czynienia z obrazem tak silnego podziału Polski i tak silnego podważania zaufania do polityki, która tak naprawdę jest jedyną dobrą polityką, która odsuwa ten konflikt od nas, bo utrzymuje go na granicy, na froncie rosyjsko-ukraińskim, że myślę, że Rosja może być zadowolona.
8: Tu stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do pytania o alerty i o alarmy. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Paweł Zalewski od teraz w Radiu RMF 24.
3: A my przypominamy, Krajowa Ósemka zablokowana w tej chwili po porannym zdarzeniu dwóch ciężarówek, autobusu i samochodu osobowego.
2: 6 osób zostało rannych, takie są najnowsze informacje służb.
3: Objazd miejsca wypadków wyznaczono już 46 przez Skłodzko, potem Złoty Stok i dalej wojewódzkimi drogami przez Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.
2: Utrudnienia potrwają co najmniej do 10.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Co tam? Będzie upalnie, ale będą też burze, prawda?
12: No, ale kurczę, pięknie to jest, te wasze pseudonimy miejscowości. Na razie o tych burzach nie myślimy, bo to dopiero po południu, ale na przykład Rynarzewo, województwo kujawsko-pomorskie, to jest tak naprawdę Rio de Narzewo, a pobliski Szubin to Szubinikana. I w obydwu dzisiaj 31 stopni, to pasuje bardzo do tych nazw, a Władek nad Morzem to Władysławowo i tam 10 stopni mniej niż na Szubinikanie, czyli 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To piszecie do nas SMS-y pod 3322, żebyśmy przyjęli.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Przypominamy, krajowa droga numer 8 na Dolnym Śląsku.
2: Jak wiecie z faktów, w Bardzie zderzyły się dwie ciężarówki i autobus.
1: A z najnowszymi informacjami teraz w faktach reporterka RMF FM, Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy już w tej chwili?
3: 6 osób zostało poszkodowanych, ale żadna z nich nie została ciężko ranna. Jak ustaliłam, autobusem podróżowało 39 osób, a na pewno wszyscy opuścili już pojazdy. Droga wciąż jest jednak zablokowana.
4: Jeżeli ktoś może, to niech się kieruje albo bezpośrednio na Złoty Stok, jeżeli chce dojechać do Płocka, albo przez Dzierżoniów.
3: Powiedziała mi Ilona Golec z Ząbkowickiej Policji. W tej chwili korek w obu kierunkach ma już około 3 kilometrów.
1: Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 74 koło miejscowości Karp na Lubelszczyźnie.
2: To odcinek Zamość-Hrubieszów. Ciężarówka zderzyła się tam z motocyklem. Ranna została jedna osoba. W kolejnych faktach wrócimy do lawiny na Broad Peaku.
1: Jak mówiliśmy już w porannych faktach, utracono kontakt z 10 wspinaczami, a wśród nich nepalska legenda Nirmal Nimspurdza.
2: Według najnowszych informacji na miejscu zdarzenia znaleziono ciała 4 wspinaczy, 6 uznaje się za zaginionych. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii, uczestnicząca w największym na świecie młodzieżowym turnieju piłkarskim Gothia Cup w Göteborgu, zniknęła bez śladu w Szwecji.
1: O rozmachu tego piłkarskiego turnieju świadczy m.in. liczba uczestniczących drużyn. Uwaga! 1956 ekip z 78 krajów świata. Łącznie ze sztabami szkoleniowymi było to ponad 43 tysiące uczestników, więc może stąd trochę chaosu. 124 boiska, 4900 rozegranych spotkań.
2: Etiopczyków nie ma.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: W porannych faktach sportowych wracamy teraz do futbolowej wojny o komercjalizację Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, Europejska Federacja UEFA, czyli m.in. Mistrzowie Świata Hiszpania, zagroziła bojkotem mundiali.
2: Ponownie z nami Cezary Dziwiszek, dzień dobry. Co teraz może się stać?
8: Najprościej by było, gdyby Gianni Infantino po prostu się wycofał z tego świetnego pomysłu. Ale jeśli nie, to dojdzie do głosowania. FIFA, można powiedzieć, jest bardzo demokratyczna i każda z federacji ma jeden głos. Czy to Brazylia, czy na przykład Republika Środkowoafrykańska. Federacji zrzeszonych w FIFA jest 211, a bojkotem mundiali zagroziły strefa właśnie europejska, UEFA oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, CONCACAF. Razem to jest 96 głosów. Do weta brakuje 10, czyli na przykład wszystkich ze strefy Ameryki Południowej, CONMEBOL, która się jeszcze nie określiła, podobnie jak Afryka, Azja i Oceania. Na ten moment wygląda na to, że Polska naprawdę może nie zagrać na mundialu. Czyli, w sumie bez zmian. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Rozpocznie się o 18:00 spotkaniem Wisły Płock z Widzewem. Przed tygodniem Wisła niespodziewanie wygrała z Rakowem. Łodzianie natomiast stracili punkty po remisie z Motorem.
9: Mieliśmy w tym meczu dobre momenty, nawet niektóre bardzo dobre, ale mieliśmy też bardzo duże przestoje, takie momenty, które chcemy wyeliminować z naszej gry.
8: Zapowiada trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Wieczorem w Lublinie wspomniany Motor podejmie Jagiellonię. Reprezentant Anglii John Stones został klubowym kolegą Piotra Zielińskiego. Po 10 sezonach w Manchesterze City obrońca podpisał 3-letni kontrakt z Interem. Polskie koszykarki dziś zagrają z Litwinkami w drugim meczu rozgrywanego w tym kraju turnieju towarzyskiego. Wczoraj pokonały Finlandię 84-79, a do wygranej poprowadziła je Kamila Borkowska, która zaliczyła double-double.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Magdalena Kawat-Marek. Zobaczmy.
11: Wiecie, z czego sobie zdałam sprawę? Że właściwie to dzisiaj w nocy była wyższa temperatura niż całkiem niedawno jeszcze w ciągu dnia.
10: No, takie jest życie, wiesz. Człowiek spotka drugiego i wie, że jego dno to raj.
11: No tak, to właśnie to miałam na myśli. A dziś w dzień będzie temperatura, jakiej dawno nie widzieliśmy. 35 stopni w centrum, na południu ponad 20 na wybrzeżu, 30 na zachodzie. A jutro w wielu miejscach, na przykład w Poznaniu, Bydgoszczy czy Olsztynie, będzie tylko nieco ponad 20 stopni.
12: Nikt w RMF Ballady.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Słuchacie stacji RMF Ballady.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Tak i teraz w RMF FM pora na fakty, a te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Po wypadku w Bardzie na Krajowej Ósemce wciąż pracują służby.
3: Przypominamy, 6 osób ucierpiało w zderzeniu 2 ciężarówek, autobusu i osobówki.
2: Kłopoty też w sieci z wejściem na rządowe strony.
3: RCB rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa, ale nie zrobicie tego ani z komórki, ani komputerów.
2: Nie można wejść też na stronę kancelarii premiera czy ministerstw.
3: O 9:00 także aktualne fakty w sprawie lawiny na Brodpiku.
2: Akcja służb w miejscu wypadku na Krajowej Ósemce w Bardzie na Dolnym Śląsku.
3: Przed ponad godziną zdarzyły się tam, jak mówiliśmy, 2 ciężarówki, auto osobowe i autokar. 6 osób zostało poszkodowanych, informuje dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Trasa numer 8 jest całkowicie zablokowana. Służby apelują, aby kierowcy korzystali z objazdów przez Dzierżoniów i Złoty Stok. Na miejscu udzielana jest pomoc poszkodowanym. Policja zabezpiecza ślady i wstępnie ustaliła już przyczynę wypadku.
5: 80-letni pan kierujący Renault w trakcie wyprzedzania autobusu zahaczył o jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy i wjechał do rowu. I w wyniku tego zdarzenia na tył pojazdu ciężarowego, który zatrzymał się, najechał kolejny samochód ciężarowy.
4: Powiedziała mi przed chwilą Ilona Golec z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Utrudnienia dla kierowców potrwają co najmniej do 10:30.
3: To fakt RMF FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa.
2: No i problem polega na tym, że strona, do której odsyła wiadomość, nie działa.
3: My łączymy się teraz z reporterem RMF FM, Jakubem Rybskim. Jakubie,
6: witamy
3: w faktach. Czy znane są już przyczyny tej usterki?
6: No to jest w tej chwili sprawdzane i wyjaśniane. Rozmawiałem przed chwilą z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką, która powiedziała mi, że w momencie rozsyłki tego SMS-a ten link działał. Jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron. Po tym, jak wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali żadnych alertów RCB z informacją o tym, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta i pojawiły się głosy, że system ostrzegania nie działa prawidłowo, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że zostanie rozesłany w wersji cyfrowej poradnik bezpieczeństwa. Na razie jednak ta wersja nie działa.
3: W RMF FM będziemy sprawdzać fakty w tej sprawie. A teraz lawina na Brodpiku. Jak mówiliśmy już o poranku, utracono kontakt z 10 wspinaczami. Wśród nich nepalska legenda Nirmal Nimspurdza.
2: Według ostatnich informacji na miejscu zdarzenia znaleziono ciała 4 wspinaczy. 6 uznaje się za zaginionych.
3: Portal Kantipur cytuje dyrektora Agencji Turystyki Pieszej Seven Summit Tracks Geshanvara Gwergeina, że trwa proces identyfikacji. Zapytana o możliwość odnalezienia żywych wspinaczy odpowiada: szanse są nikłe, dodając: przestrzeń na nadzieję stała się bardzo mała.
2: Nirmal Purja, jeden z najbardziej znanych himalajstów świata, prowadził 10-osobową grupę. W niej m.in. amerykańska wspinaczka Mallory Gaze.
3: Nepalskie i pakistańskie kluby alpinistyczne koordynują działania ratownicze, w których uczestniczą 2 śmigłowce i drony. Nirmal Purja, znany jako Nim's Dai, 7 lat temu zdobył 14 najwyższych szczytów świata w zaledwie 6 miesięcy. Był to najkrótszy czas, w jakim komukolwiek udało się tego dokonać, bo poprzedni rekord wynosił prawie 8 lat. Możesz pokazać światu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak mówił Nims w filmowym dokumencie 14 Peaks.
2: Czekamy na najnowsze informacje z Nepalu w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
7: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie Polski dzisiaj na termometrach nawet 36 stopni Celsjusza.
3: No i ta wysoka temperatura daje o sobie znać. W faktach wracamy teraz do sprawy wysychającego zbiornika retencyjnego, jednocześnie atrakcji turystycznej w Świętokrzyskiem. Chodzi o Zalew Hańcza.
2: W miejscowości Pongowiec nad brzegiem zalewu jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, usłyszałeś na miejscu, wody jest mniej niż zwykle, ale mamy przepiękne, piaszczyste plaże i wciąż można tutaj dobrze spędzić urlop. Tak przekonywali cię przedsiębiorcy z nad Hańczy.
3: Co jeszcze od nich usłyszałeś?
8: Od naszej strony prawie nic się nie zmieniło, mówił mi pan Arkadiusz, prowadzący niedaleko zapory wypożyczalnię sprzętu wodnego.
9: Jest tej wody mniej, ale mamy dużą plażę. Warunki od naszej strony można powiedzieć, że są jeszcze lepsze niż przy pełnym stanie wody. No i jednak ci ludzie jacyś są. Troszkę mniej jest spadek tego klienta, ale my jakoś nie widzimy bardzo dużych zmian i serdecznie zapraszamy nad wodę.
8: Kilka kilometrów w górę zbiornika sytuacja jest jednak gorsza, mówi pan Jerzy, emeryt mieszkający w okolicy.
10: Wszechogarniająca cisza. W zeszłych latach tutaj o tej porze, przy takiej temperaturze, całe to nabrzeże byłoby wykorzystywane przez rodziny z dziećmi, które przyjeżdżały tu i w jakiś sposób sobie spędzały rekreację. W tym roku żywej duszy.
8: Powodem tego niskiego stanu wody na zalewie są, jak mówią eksperci, m.in. susza hydrologiczna i mniejszy dopływ Czarnej Staszowskiej. Z Pągowca w Świętokrzyskiem Maciej Sałtys.
3: Na Tchańcze będziemy dziś jeszcze wracać.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Tyle? Takie krótkie fakty?
2: Nie, no bardzo
1: oni,
2: ładne.
1: Oni chcą za to pieniądze potem?
2: Nie, za chwilę.
1: Ale nie,
2: są fajnie,
1: fakt, że, nie fakt, że to było konkretne, że to jest wszystko, co najważniejsze w jednym miejscu. Nie przeszkadzam, Magic Karwat Marek.
2: Pytacie mnie, jaka dzisiaj pogoda na plaży Język w Kłecku, mimo że plaża to nie jest to nad morzem, to jest w Wielkopolsce. 31 stopni, taka pogoda was czeka, a jutro nad tą samą plażą aż 10 stopni mniej, więc już troszkę inne warunki do plażowania. I 10 stopni mniej będzie też na przykład we Wrocławiu i w Olsztynie. Jutro.
0: Sponsorem prognozy.

giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A skoro tak, to oczywiście pora na fakty. Magdalena Wojtań. Zapraszamy.
2: Śledczy badają szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przed prokuraturą w Lublinie jest nasz dziennikarz. Za moment się z nim połączymy. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 między Skawiną a Tyńcem koło Krakowa. Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu. Dzisiaj program Twoje zdanie o półmetku wakacji. Tak jest, już 31 lipca. Śledczy rozpoczęli szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety H-101, która rozbiła się koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Przed prokuraturą okręgową w Lublinie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, ponownie witamy Cię w faktach. Śledczy poinformowali o zebranym obszernym materiale dowodowym.
3: No tak, świadczy o tym wielkość przeszukanego miejsca zdarzenia. W podsumowaniu wczorajszych działań prokuratura wskazuje, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali teren o powierzchni około 3 km². Dziś w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej odbywają się oględziny znalezionych szczątków rakiety. Prokuratura nie ujawnia, czy znajdują się na nich jakiekolwiek napisy świadczące o modelu lub dacie produkcji.
4: Także po to, aby specjaliści od OSINT-u z innych krajów nie czynili na podstawie danych, które ja będę Państwu ujawniał, swoich ustaleń.
3: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W oględzinach rosyjskiej rakiety uczestniczy przedstawiciel strony ukraińskiej, natomiast w samej Tarnawie Kolonii usunięto już wszystkie ślady po nocnym zdarzeniu. Sprzed prokuratury okręgowej w Lublinie Paweł Konieczny.
2: A przypomnę, wspomniany pocisk spadł na pole w nocy ze środy na czwartek. Krater po rakiecie miał 10 metrów średnicy i 5 głębokości. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A teraz informacja sprzed chwili. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. Ten wyrok nie jest prawomocny. Więcej o tym w kolejnych faktach. Zderzenie trzech samochodów osobowych na A4 między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Przepustowość rządowych serwerów była zbyt mała, dlatego doszło do przeciążenia, dowiedział się reporter RMF FM. RCB wysłało dzisiaj rano SMS-em cyfrowy poradnik bezpieczeństwa. Po kliknięciu w link, no, okazało się, że strona nie działa. Łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. A co jeszcze ustaliłeś?
5: No, wiadomo, że nie była to usterka techniczna ani atak hakerski. W tym momencie Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby zwiększyć przepustowość rządowych serwerów, żeby wszyscy mogli otworzyć m.in. ten link z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa, bo strona wciąż wielu osobom się nie otwiera.
6: Rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Jest bardzo dużo wejść na poradnik bezpieczeństwa poprzez strony rządowe. Jest 150 tysięcy pobrań w ciągu jednej chwili.
5: Mówiła mi rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka. Dodała też, że Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby do podobnych problemów nie dochodziło w przyszłości.
2: Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu. Były znakomity piłkarz, kapitan AC Milan. W faktach reporter RMF FM, nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
2: Czerku, jak klub wspomina Baresiego?
7: W mediach społecznościowych Milan napisał, że jego przykład i uczciwość na zawsze zapiszą się w DNA klubu, podobnie jak kultowa koszulka z numerem 6. Baresi jest uważany za jednego z najlepszych środkowych obrońców swoich czasów. Z reprezentacją Włoch został mistrzem świata w 1982 roku, ale przede wszystkim zostanie zapamiętany jako legenda Milanu, bo był to jego jedyny seniorski klub w karierze, w którym spędził 2 dekady i zagrał ponad 500 spotkań. Od roku Franco Baresi zmagał się z poważną chorobą. Usunięto mu guzek z płuca. W ostatnim czasie jego stan się pogorszył. Zmarł w szpitalu w wieku 66 lat.
8: Dla nas liczy się wasze zdanie.
2: W kalendarzu piątek, 31 lipca. Wakacje na półmetku. Pierwsze turystyczne podsumowanie w Radiu RMF 24. Nasz cotygodniowy program Twoje zdanie dzisiaj z Podhala. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Pałachickim. Maćku, o czym będziesz dzisiaj rozmawiał z naszymi słuchaczami?
9: Dzisiaj spotykamy się u wylotu Doliny Kościeliskiej, jednego z najpopularniejszych szlaków turystycznych w Tatrach, który teraz w środku wakacji przeżywa prawdziwe oblężenie. Będziemy rozmawiali o tym, czy wakacje w Polsce wciąż się opłacają, czy lepiej jest zostać w kraju, czy może pojechać za granicę, no i co powoduje, że decydujemy się spędzić urlop w Tatrach, na Mazurach czy nad polskim Bałtykiem. Spotykamy się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach i w Radiu RMF 24 od 12 do 14.
2: A my słyszymy się w faktach za niecałą godzinę. Zapraszam o 11.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Już na termometrach 20 w Koszalinie.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Najnowszego wydania faktów RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
2: Sąd uniewinnił oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. To nieprawomocny wyrok dotyczący morderstwa sprzed 28 lat w Szczucinie w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby blisko 49 tysięcy migrantów z Maroka przekroczyło granicę z Hiszpanią w Ceucie. Za moment też zaproszenie do Szczyrku na Downhill i do kina na Spidermana. To w faktach kulturalnych RMF FM. Wszyscy oskarżeni w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan uniewinnieni. Taką decyzję w sprawie mordu, do którego doszło w małopolskim Szczucinie w sierpniu 1998 roku, podjął Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To rozstrzygnięcie w pierwszej instancji nie jest prawomocne. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tego wyroku?
3: Podczas ustnego uzasadnienia sąd nie pozostawił suchej nitki na pracy prokuratury. Według niego śledczy zapomnieli o zasadzie domniemania niewinności. Według sądu nie ma żadnego dowodu, który mógłby powiązać zabójstwo z konkretną osobą. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo.
2: Krzysztofie, to jest jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat i jedna z najdłużej trwających.
3: Tak, od 98 roku była wielokrotnie umarzana. Przełom według śledczych nastąpił w 2017 roku. Wtedy prokuratura krajowa miała, jak informowała, przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Proces ruszył rok później. Cały czas pojawiały się jednak wątpliwości. A przypomnę, Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 98 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili drutem. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
2: O szturmie na granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, informują tamtejsze media. Podaje resort spraw wewnętrznych, tylko w ciągu ostatniej doby przejście graniczne w sposób niekontrolowany przekroczyło około 49 tysięcy migrantów z sąsiedniego Maroka. Na miejsce wysłano wojsko w celu opanowania sytuacji, a lokalne władze wezwały do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Mieliśmy na brzegu 10 motorówek, teraz one wszystkie są bezużyteczne, mówią prowadzący biznes przy zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem. Dzisiaj w faktach mówimy o problemach zbiornika retencyjnego, w którym ubywa wody, a to uderza w turystykę w tym regionie.
4: W zeszłym roku, jak stąd wyjeżdżałam w sierpniu, to woda była tutaj, przy tej linii brzegowej, także tutaj zniknęła połowa jeziora. Jak dla mnie niby w ciągu roku, ale wiem od mieszkańców, że to było tak, że ona znikała z dnia na dzień. To nie może być susza hydrologiczna tylko i wyłącznie.
5: A teraz ani wędkarzy, ani turystów, wszystkie brzegi puste. Wszystkie brzegi puste.
6: Chcę wszystkich turystów zaprosić tutaj nad nasz zalew. Mamy tutaj oczywiście alternatywy do wypoczynku. Są piękne lasy, przeogromna cisza, ptactwo, które nie wiem, mam nadzieję, że również zostanie usłyszane.
2: I słychać bardzo mocno. Opisywali reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi turyści i przedsiębiorcy z Nadhańczy. Szczyrk od dzisiaj przez cały weekend będzie stolicą europejskiego downhillu. Rozpoczyna się tam piąta runda renomowanych zawodów IXS European Downhill Cup, czyli górskiego kolarstwa zjazdowego. Anna Krupaczek wie więcej na ten temat. Aniu, można spodziewać się mocnych wrażeń.
7: Tak, kibice w Szczyrku będą mogli z bliska obserwować przejazdy najlepszych zawodników tego ekstremalnego kolarstwa górskiego. Downhill to jest bardzo wymagająca, ale też i bardzo widowiskowa dyscyplina nazywana rowerową Formułą 1. Już dziś oficjalny trening, jutro przejazd kwalifikacyjny, a w niedzielę finał zawodów. Trasa rozpoczyna się na hali Skrzyczeńskiej. Meta znajduje się przy dolnej stacji gondoli. Tam także jest strefa kibica i strefa expo. Na całej trasie są miejsca, z których można oglądać zmagania zawodników. Wstęp jest wolny, ale my mamy dla fanów niespodziankę. Specjalne zaproszenia na Downhill Cup, a poszczegóły odsyłam na rmf24.pl.
2: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Spider-Man. Całkiem tak. Nowy dzień.
8: Dzień dobry. Ten film dziś oficjalnie wchodzi do kin. 2,5 godziny świetnej zabawy, ale też wzruszeń i dynamicznych scen walki. W roli głównej po raz czwarty jako Spider-Man Tom Holland.
9: The movie kind of serves as this cautionary tale.
8: To jest w pewnym sensie opowieść o tym, czym grozi życie w samotności. Przypomina, jak ogromne znaczenie ma wspólnota i bliscy ludzie. Pokazuje też, że czasem największą odwagą jest poproszenie kogoś o pomoc. Ten film jest zdecydowanie bardziej stonowany, bywa emocjonalny. ale nie oznacza to, że rezygnujemy z humoru i dobrej zabawy, mówi Tom Holland. W obsadzie też m.in. Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Florence Pugh oraz znana ze Stranger Things Sadie Sink. Wrócił Wawel o zmierzchu. To cykl weekendowych, wakacyjnych koncertów na królewskich dziedzińcach w Krakowie. Dźwiękom towarzyszyć będzie iluminowana architektura zamku. Wokalistka Dua Lipa ujawniła listę gości festiwalu literackiego, którego jest kuratorką. Są na niej m.in. brytyjska powieściopisarka Sadie Smith oraz ikona muzyki i literatury Patti Smith. Ten festiwal jesienią w Londynie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słuchajcie, ja pamiętam, jeździłem nad Hańcze w Świętokrzyskiem, jak ten zalew...
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMFON. Dla ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Znamy najnowsze wydanie faktów RMF FM i ponownie zaprasza Magdalena Wojtoni.
2: Agnieszka Pietrzak, dzień dobry.
1: Och, przepraszam, Agnieszko.
2: Lej Zakopany, teren przekazany właścicielom, mówi lubelska prokuratura. Także w Sejmie informacje o tym, co 32 godziny temu działo się w okolicach Tarnawy Kolonii.
3: Żeby nikomu nie zniknęła ani proporcja tych zdarzeń, trochę faktów.
2: W scenariuszu faktów także popularna sieć sklepów blisko nas, która będzie miała nowego właściciela z daleka i serial o królu mody. Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. Takie są wstępne wyniki wczorajszych oględzin śledczych na miejscu. O planowanych dalszych działaniach opowiedział przed chwilą na konferencji prasowej prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczamy zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, z Strażą Graniczną, z Dowództwem Wojsk Powietrznych, które to instytucje dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
2: W Lublinie jest reporter RMF FM. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Gorąca dyskusja w Sejmie o wczorajszych wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Z działań służb tłumaczył się m.in. wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem w Sejmie, Jakubem Rybskim. Witam cię, Jakubie. Co usłyszeliśmy od ministra obrony?
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Dodał jednak, że Polska wciąż inwestuje w nowe, m.in. systemy obrony powietrznej, ale ta modernizacja wymaga czasu. Szef MON-u zarzucił też opozycji, że szuka wroga nie tam, gdzie trzeba.
6: Nie widzicie w ogóle Federacji Rosyjskiej jako zagrożenia dla Polski. Dla was Rosja przestała być wrogiem. Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina.
5: Wcześniej podczas dyskusji sejmowej politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie informowali prawidłowo mieszkańców Lubelszczyzny o zagrożeniu, a dziś RCB wysłało cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, który nie działał.
7: Jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu.
5: Mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy rządzący podkreślają dziś, że systemy ostrzegania i informowania powinny zostać poprawione. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się 3 samochody, osobowy, dostawczy i ciężarowy. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Żabka idzie w kanadyjskie ręce. Właściciel sieci sklepów podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży. Nabywcą ma być obecna także w Polsce sieć stacji benzynowych Circle K. Ta informacja wywołała na giełdzie spore zamieszanie, informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, za ile Żabka zostanie sprzedana?
8: Za ponad 32,5 miliarda złotych. To są ogromne pieniądze, a jako że w Polsce Żabek mamy 13 tysięcy, to bardzo upraszczając, można powiedzieć, że za jedną Żabkę nowy właściciel płaci 2,5 miliona złotych. Oczywiście tak prosto to nie działa, no bo Żabka to przecież nie tylko sklepy, ale przede wszystkim potężna sieć dystrybucji, marketingu i produkcji. To także sklepy internetowe Już oraz Delio. A tak więc to potężny biznes. On teraz zostanie przejęty przez gracza, który w Polsce działa w znacznie mniejszej skali, czyli przez kanadyjską sieć stacji benzynowych Circle K, których w Polsce jest raptem około 400. Przejęcie Żabki odbywa się przez giełdę, akcje spółki więc wystrzeliły z 29 do ponad 32 zł.
9: Świat kultury w faktach.
2: Powstanie serial o Giorgio Armani, zmarłym rok temu królu mody. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witam
10: Dzień
2: cię,
10: dobry.
2: Kasiu. Jestem. Gdzie pracuje ekipa filmowa?
10: Teraz we Włoszech. Ten serial powstaje dla międzynarodowej widowni i ma wsparcie ze strony Domu Mody Giorgio Armani. To jest o tyle ważne, że twórcy mogą wykorzystać legalnie legendarne kreacje, ale też te słynne, niedostępne zwykle lokalizacje związane z życiem projektanta. Reżyseruje Ferzan Ospetek. Panowie znali się osobiście. To też ważne.
2: Kasiu, Armani był też autorem filmowych kostiumów. Tak. O tym też opowie serial?
10: No taki jest plan. W latach 80. ubrał po raz pierwszy Richarda Gira do filmu Amerykański Żigolak. Potem w filmie Nietykalni jego eleganckie garnitury nosili Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. W Bękartach wojny zrobił ten słynny biały smoking dla Brada Pitta, a w Wilku z Wall Street kostium dla Leonardo DiCaprio. Hollywood pokochało klasyczny styl i perfekcjonizm Armaniego.
2: Czekamy zatem na serial.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Dzisiaj 37 stopni Celsjusza w okolicach Tarnowa i Rzeszowa i słuchajcie, no jutro tam będzie jeszcze cieplej. To niewyobrażalne, ale właśnie tam nawet 38 stopni, jutro 37 na terenie Lublina, 35 Kraków, Kielce, no na Śląsku już w okolicach 30, 33 nawet w Katowicach, jutro więcej burz i deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Tutaj byle do lata. Daniel Dyk, witajcie.
0: RMF Ballady.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FFM. Wszystko co najistotniejsze zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Lubelska prokuratura wszczyna oficjalnie śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii. Mają być zmiany w ostrzeganiu, zapowiada minister spraw wewnętrznych. Będzie też koperta D jak Dagmara i rekordowa wygrana.
3: 1 300 000 złotych!
2: Tyle w wakacyjnych sejfach w RMF. Śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym oficjalnie wszczęła dziś prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledczy przedstawili wstępne ustalenia na temat incydentu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnę, wczoraj nad ranem rosyjska rakieta H-101 spadła na pobliskie pole. Przed prokuraturą w Lublinie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który przysłuchiwał się konferencji prasowej śledczych. Witam cię, Pawle. Co mówisz?
4: Przyznaję, że trudno będzie o współpracę prawną między Polską a Federacją Rosyjską w tej sprawie. Skoro jednak jest już całkowita pewność, że była to rakieta H-101, która została wyprodukowana w drugim kwartale roku w obwodzie moskiewskim, śledczy mogą również sprawdzić, jaki materiał wybuchowy przenosiła.
5: Mamy już przecież ustalone miejsce pochodzenia tej rakiety, datę jej produkcji. W związku z tym te wszystkie puzzle będziemy składać razem i na tej podstawie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie. Również to, jaki materiał wybuchowy niosła ze sobą ta rakieta.
4: Zapowiadał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Na razie trudno będzie komukolwiek postawić zarzuty w związku z groźnym wydarzeniem w Tarnawie Kolonii. Jednak za spowodowanie katastrofy w ruchu lotniczym grozi 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury okręgowej w Lublinie Paweł Konieczny.
2: Mieszkańcy wschodniej ściany kraju nie czują się bezpieczni. Ci z okolic Tarnawy Kolonii mają żal, że nie byli informowani o tym, co się dzieje.
6: Nie było żadnego komunikatu. Narobili wschodnie dzisiaj przez wysłali ostrzeżenia dopiero, żeby się zapoznać z instrukcją, jak się zachowywać w czasie zagrożenia. Wtedy, kiedy alert był potrzebny, wtedy go nie było.
2: Po każdym odwołanym alarmie będą przechodziły alerty RCB, ogłosił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w systemach ostrzegania. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie?
7: Dzień dobry.
2: Jedna ze zmian. Tych zmian ma być więcej, prawda?
7: Zgadza się. W ciągu najbliższych miesięcy wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Szef MSWiA zapewnił też, że ma zostać uruchomiony system broadcastowy, czyli nadawczy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system informowania w aplikacji mObywatel.
8: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
7: Marcin Kierwiński przyznał też, że nie wszystko zadziałało idealnie, ale rząd ma wyciągnąć wnioski po wczorajszym incydencie.
9: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
2: Rozpoczęły się w kraju upały. Pijmy dużo wody.
10: Pijmy zawsze, można powiedzieć tak językiem księgowym, a konto, żebyśmy nie byli w tak zwanym deficycie płynowym.
2: Odpowiada ratownik TOPR Rafał Kubacki. Bardzo, bardzo gorąco. Mniej więcej 40 minut temu było u nas. Tego jeszcze w historii polskiej radiofonii nie było. Nasza słuchaczka pani Dagmara z Pszczyny wygrała rekordową kwotę. 1 300 000 złotych w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
1: Dagmara, trafiłaś
3: 1 300 000 złotych! Rekord! Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny! Co tu się w studiu dzieje? Ja sobie nie wyobrażam, co się dzieje u Dagmary. Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co tu się wydarzyło?
11: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
1: 1 300 000 złotych. Ty sobie zażartowałeś, że to będzie 5 samochodów. Ja chcę mieć twoje sny. Ja chcę mieć twoje sny.
2: Pani Dagmarze, oczywiście serdecznie gratulujemy. Powtórzmy, 1 300 000 złotych dla słuchaczki RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Program Byle do lata i Daniel Dyk. Dzień dobry. Ten Daniel, przez którego ręce przeszły.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM z najnowszymi wiadomościami, Agnieszka Pietrzak.
2: Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej z uchylonym immunitetem, ale bez zgody Sejmu na jego tymczasowe aresztowanie. Sprawą śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską rozpoczniemy. Później odwołanie szefów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pytamy Was o zdanie. Wakacje w kraju czy poza granicami? Słuchajcie faktów o 14. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie ma jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka, o co wnioskowała Prokuratura Europejska. A chodzi o śledztwo dotyczące przyjmowania przez parlamentarzystę łapówek w zamian za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Na linii ponownie Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jakie opinie na gorąco słychać właśnie w Sejmie?
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, brak zgody na zatrzymanie i areszt to skandaliczna decyzja.
4: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
3: Mówił poseł PiSu Michał Wójcik, a to z kolei głos koalicji rządzącej.
5: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
3: Tak mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają z kolei, że nie ma powodów, by sądzić, że Wojciech Król będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Kolejne czystki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rząd za pośrednictwem Rady Nadzorczej zdecydował o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK. Na linii Krzysztof Berenda.
6: Witam
2: Krzysztofie.
6: Podobnie.
2: Dlaczego Filip Czernicki i Dariusz Kuś stracili pracę?
6: No, dlatego, że trwa czyszczenie CPK z ekipy, która do tej pory tym projektem kierowała. Półtora miesiąca temu odwołany został dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. Powodem był, mówiąc wprost, brak sukcesów i sprawczości. Maciej Lasek został zastąpiony wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. No i teraz Malepszak, jako polityczny nadzorca CPK, zmienia biznesowe władze spółki CPK. Prezes Filip Czernicki i Dariusz Kuś kompletnie nie dogadywali się z rządem i z nowym pełnomocnikiem w sprawie zarówno budowy superlotniska między Łodzią a Warszawą, ale także w sprawie budowy sieci szybkich pociągów, które do tego lotniska miały docierać z całego kraju. Doszło do tego, że ludzie ze spółki głośno krytykowali rząd w rozmowach z mediami i z ekspertami. Stąd dymisję. A CPK, nazywanego czasem portem Polska, jak nie było, cały czas tak nie ma.
2: Jest nas masa, mówią uczestnicy i organizatorzy 32. Poland Rock Festiwalu. Tłoczno i radośnie od wczoraj na lotnisku Czaplinek-Broczyno w Zachodniopomorskiem. Jest tam także nasza reporterka Anna Pała-Mar. Witam cię, Aniu.
7: Dzień dobry, jestem.
2: Jaka atmosfera?
7: Atmosfera jest znakomita. Tysiące osób przyjechało tu, aby wspólnie się bawić i poznawać nowych ludzi. Tu na terenie festiwalu jest dzisiaj bardzo gorąco. Termometry pokazują około 30 stopni, ale jak mówili mi festiwalowicze, ten upał zupełnie im nie przeszkadza.
8: Jest gorąco, jest patelnia, ale jest super. Mam wrażenie, że dopiero w tym roku pierwszy raz odkrywam prawdziwą twarz Poland Rocka. Absolutny zbiór randomowości kompletnej. Wszyscy przemili, z czymkolwiek nie podejdziemy, nie zapytamy, nie zagadamy. Wszyscy są mega otwarci i wspaniałe miejsce.
7: Czekacie jeszcze na coś? Zostajecie do końca?
8: Zostajemy do końca. No dzisiaj koncerty zdecydowanie, Nocny Kochanek, jutro Happy Sad, więc czekamy, czekamy.
7: Dziś wieczorem na scenie głównej zagrają m.in. Jam, Dziwna Wiosna i P.O.D. z festiwalu Poland Rock. Anna Pała-Mar.
9: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
2: Wakacje w kraju czy za granicą? W Radiu RMF 24 rozmawiamy o tym, jak spędzacie urlopy. Nasz wóz satelitarny zaparkował w Dolinie Kościeliskiej. Tam jest nasz reporter Maciej Połachicki. Maćku, witam ciebie również. Rozmawiałeś z naszymi słuchaczami. Które wakacje są bardziej atrakcyjne?
10: No, wśród tych tłumów, które przechadzają się dzisiaj Doliną Kościeliską, nikt właściwie nie wyobraża sobie wakacji poza Polską. Nawet jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to jednak ta część wakacji musi być tutaj w kraju. Jak mówił nasz ekspert Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, jednak wakacje w Polsce są wciąż nieco tańsze niż te na zachodzie Europy czy na południu Europy, a standardem hotelarskich usług wcale im nie od nich nie odbiegają. Słyszeliśmy tutaj także wiele języków obcych. Słyszeliśmy hiszpański, niemiecki, angielski oczywiście, także arabski, ale i litewski, węgierski, słowacki, bo coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża i doceniają te nasze walory wakacyjne. Wygląda więc na to, że przedsiębiorcy z branży turystycznej nie powinni po tych wakacjach narzekać. Z Doliny Kościeliskiej, Maciej Pałachicki.
2: Polecamy nasze informacyjne radio RMF24. Fakty wracają za niecałą godzinę. Słyszymy się o 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A kto to skończył pracę po 14 i już w samochodzie nas słucha? Pozdrawiam.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM zaprasza Agnieszka Pietrzak.
2: Rosyjski ambasador wezwany przez polskie MSZ. To reakcja naszej dyplomacji po wczorajszej eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Brawurowa ucieczka przed drogówką, policyjny pościg i funkcjonariusz ranny podczas akcji. Posłuchajcie, co działo się w Śląskiem. Przekażemy też informacje o trwających problemach na trasach, a na koniec zakusy Światowej Federacji Piłkarskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji, poinformował o tym premier Donald Tusk. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj rano spadła w Tarnawie, Kolonii, na Lubelszczyźnie. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 został przechwycony przed południem przez parę dyżurną naszych F-16 40 km na północ od Kołobrzegu, poinformował wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Policjant został ranny po pościgu na Śląsku. Kierowca BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość, zignorował sygnały mundurowych i zaczął uciekać drogą krajową 94 z Dąbrowy Górniczej w kierunku Czeladzi. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co wiadomo o przebiegu tego pościgu?
3: Sytuacja była bardzo groźna. Kierowca zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczył o ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat, powiedział mi młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
4: W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.
3: Jeden z policjantów został ranny, więc 31-latek musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.
2: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej 22 w Lubuskie. W pobliżu miejscowości Długie, to trasa Strzelce Krajeńskie do Biegniew, zderzyły się 4 samochody i droga, ostrzegamy, jest zablokowana. 3 osobówki zderzyły się natomiast na autostradowej obwodnicy Krakowa. Za węzłem Skawina zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Rzeszowa. 35,1 stopnia w Kozienicach. Mazowieckie miasto jest najcieplejszym teraz miejscem w kraju. Upał odczuwalny niemal w całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej części. Podobnie ma być jutro, a w Zakopanem na termometrach ma się pojawić nawet 30 stopni, na Kasprowym Wierchu 24. Jak na góry, to bardzo wysoka temperatura. Do wędrowania po Tatrach trzeba się specjalnie przygotować.
5: Powinniśmy działać zapobiegawczo, czyli pić dużo, zanim zaczniemy się czuć słabo, dlatego że ten moment uzupełnienia płynów, kiedy nasz organizm wróci do stabilnego funkcjonowania, to jednak te kilkadziesiąt minut zajmie. Jeżeli chodzi o słońce, no oczywiście kremy z filtrem, na pewno z tym filtrem powyżej 30 musimy się smarować i też pamiętajmy, że wiatr w górach powoduje, że być może chwilowo to odczucie opalenizny albo nasłonecznienia nie będzie tak wyraźne, ale na pewno wieczorem, jak już wrócimy, okaże się, że jednak możemy być poparzeni i to trzeba brać pod uwagę.
2: Odpowiada ratownik tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Kuba.
6: O co biega? Słuchaj faktów RMF FM.
2: Spór największych federacji piłkarskich, tej światowej i europejskiej. FIFA chce częściowo skomercjalizować organizację Mistrzostw Świata. Absolutnie nie zgadza się na to UEFA, która zagroziła bojkotem mundialu przez wszystkie europejskie reprezentacje, w tym Polskę. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, co proponuje FIFA?
7: Sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i powstanie FIFA Forward Enterprise, która to spółka, miałaby się zajmować marketingiem m.in. mundiali. W zamian FIFA obiecuje krajowym federacjom wzrost zysków, a pamiętajmy, że w FIFA głos Hiszpanii czy Argentyny znaczy tyle samo, co afrykańskich i azjatyckich kopciuszków.
8: Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet.
7: Komentuje były prezes PZPN Michał Listkiewicz, czyli zwraca uwagę na to, że jeśli FIFA, UEFA i inne federacje się nie dogadają, ucierpi impreza w Polsce. We wrześniu odbędzie się u nas Mundial Kobiet do lat 20 i trudno go sobie wyobrazić bez naszej reprezentacji i innych z Europy.
2: Szef FIFA w oświadczeniu zapowiedział, że zmiany nie zostaną wprowadzone, jeśli większość federacji będzie przeciwko. Na razie oprócz Europy zaprotestowała Ameryka Północna.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent...
10: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman, MF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: U nas Agnieszka Pietrzak, z którą się serdecznie witamy.
2: Zapraszam. Co usłyszał i co powiedział rosyjski ambasador wezwany na dywanik do polskiego MSZ-u? Sprawa rakiety, która spadła wczoraj na pole w Lubelskiem, rozpoczyna te fakty. W nich także kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiemy, czego dotyczą. Będziemy też ostrzegać naszych słuchaczy w trasie o problemach. A na koniec ponownie Poland Rock Festival. Ambasador Rosji w Polsce, Georgi Michno, opuścił budynek polskiego MSZ-u. Został tam wezwany, przypomnę, w związku z tym, co wczoraj nad ranem zdarzyło się w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Dyplomata Putina niewiele powiedział dziennikarzom.
3: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
2: Wyrażenie highly likely, którego użył, oznacza wysoce prawdopodobne. Powiedział także, wbrew temu, co mówią polskie władze, że rakieta nie była rosyjska. Lada chwila powinien rozpocząć się briefing przedstawicieli polskiego MSZ-u. Na miejscu jest nasz dziennikarz, z którym na pewno połączymy się w kolejnych faktach. Kiedy spadła i eksplodowała rakieta wczoraj nad ranem, mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny. Brakowało informacji, mówili.
4: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
5: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
6: Ale była?
5: Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
2: Te głosy w Lublinie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa SMS-y rozesłało do wszystkich. Przypomnę, dopiero dziś rano z linkiem do pobrania, który się nie otwierał. A teraz RCB ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody. Dziś i w nocy. Burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Alert tej treści został wysłany do odbiorców na terenach województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, a także części łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i powiatu kwidzyńskiego na Pomorzu.
7: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 w Kostowie w Opolskiem. Zderzyły się tam dwa auta i bus. Droga na odcinku Kluczbork-Kępno ostrzegamy zablokowana. Nieprzejezdna jest także Krajowa 65 w Podlaskiem w miejscowości Downiewo. Na odcinku Białystok-Bobrowniki osobówka zderzyła się z motocyklem i tam, tak jak wspominałam, zablokowana trasa również. Wyjątkowe archiwalia można oglądać w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To m.in. rozkazy i raporty, ale też meldunki oddziałów powstańczych i powstańcza prasa.
8: Część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 1944 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, płonącym w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, no przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
9: Jesteśmy gotowe?
10: Oczywiście, że tak.
9: Co? Przychylamy się. Czuć. Trochę węzarnia, trochę piwnica.
8: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 1944 roku.
2: Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A w faktach ponownie zaglądamy na Poland Rock Festival, który od wczoraj trwa na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim. Łączymy się z naszą reporterką Anną Pałamar. Aniu, na co najbardziej czekają uczestnicy festiwalu? Jesteśmy ciekawi.
11: Dzień dobry, jestem ponownie. Przyciągają ich oczywiście koncerty, ale przede wszystkim znakomita atmosfera i pozytywni ludzie. Uczestnicy, z którymi rozmawiałam tu na festiwalu, mówili mi, że dzieje się tutaj tyle, że nie wiedzą, jak pogodzić te wszystkie atrakcje.
12: Przyjechaliśmy wczoraj, akurat właśnie na koncerty. Jest bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. Dla mnie to jest pierwszy festiwal Poland Rock i coś czuję, że będę często tu przyjeżdżał.
11: No ogromny jest ten teren festiwalowy tutaj. Jakieś macie plany koncertowe dzisiaj?
13: Na pewno Nocny Kochanek, na pewno Jam, na pewno Dziwna Wiosna. No, to wszystko trzeba jakoś złączyć, ale wierzymy, że damy radę.
11: Podczas festiwalu warto zajrzeć nie tylko na koncerty. Do wyboru jest tak dużo warsztatów i spotkań w namiotach Akademii Sztuk Przepięknych. Z festiwalu Poland Rock, Anna Pałamar.
2: Z kolejnymi faktami wracamy za niespełna godzinę i będziemy mieć ważne informacje dla kibiców piłkarskich. Zostańcie z RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandii.
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Platino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

holy name, vilified, crucified in the human frame.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Wrócimy się do studia, przy mikrofonie ponownie Agnieszka Pietrzak, witamy.
2: Zapraszam. MSZ podało szczegóły rozmowy z ambasadorem Rosji wezwanym w związku z rakietą, która spadła wczoraj nad ranem na Lubelszczyźnie.
3: Pan ambasador otrzymał notę protestacyjną.
2: Mamy nowe fakty w sprawie pościgu na Śląsku. Padły strzały. Słuchaczka RMF FM wzbogaciła się...
4: o 1 300 000 złotych!
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę protestacyjną ambasadorowi Rosji w Polsce. Georgi Michno został wezwany w związku z wtargnięciem w polską przestrzeń powietrzną rosyjskiej rakiety. Przed siedzibą resortu dyplomacji jest nasz reporter Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Jak przebiegało spotkanie z rosyjskim ambasadorem?
5: To było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut i zgodnie z protokołem dyplomatycznym nie było tu przestrzeni na dyskusję. Ambasador otrzymał notę protestacyjną. Usłyszał też, jakie jest stanowisko polskiej dyplomacji.
6: Jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
5: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Na razie nie ma decyzji o dalszych krokach. Przypomnijmy, poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Rosji Polska zamykała rosyjskie konsulaty w Polsce. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku. Sprzed Ministerstwa Spraw Zagranicznych Igor Skrzypek.
2: Najpierw strzały ostrzegawcze w powietrze, później strzały w opony. Mamy nowe informacje w sprawie pościgu za kierowcą na Śląsku. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sosnowcu i zaczął uciekać. Zatrzymany został dopiero w Czeladzi. Przypominamy z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
7: Mężczyzna był przez wiele kilometrów nieuchwytny, ale w Czeladzi został zablokowany przez samochody ciężarowe, a w jeden z nich uderzył. To była okazja, aby obezwładnić kierowcę, ale kiedy podbiegł do niego policjant, znów ruszył z impetem, w dodatku najeżdżając na funkcjonariusza. Wtedy drugi z policjantów oddał 6 strzałów ostrzegawczych w powietrze i 2 w kierunku opon BMW. To ostatecznie zakończyło pościg. Za kierownicą siedział 31-letni Sebastian Z., który ma zakaz prowadzenia pojazdów. Pod nadzorem policjantów przewieziono go do szpitala z urazem ręki. Stan potrąconego policjanta jest stabilny.
2: Słuchajcie, faktów RMF FM. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W faktach zatem redakcja sportowa RMF FM i Cezary Dziwiszek. Co czeka fanów w weekend? Czarku, witamy.
8: Dzień dobry. Na tym etapie sezonu najciekawsze jest to, jak nasi pucharowicze poradzą sobie z natłokiem meczów lub niepowodzeniami. Tak jak mistrz Polski Lech Poznań, który w kompromitującym stylu odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z duńskim Orchus. Kolejarz jedzie jutro do Krakowa na spotkanie z Beniaminkiem Wieczystą, wzmocnioną transferem byłego reprezentanta Polski Mateusza Wieteski. Normalnie grają też Raków i GKS Katowice, a swój mecz z Koroną przełożył Górnik Zabrze. W eliminacjach Ligi Europy dopiero zagra Jagiellonia, więc dzisiejszy mecz z Motorem w Lublinie ma pomóc w złapaniu rytmu.
9: Dużo zawodników odeszło, też co przyszło, też myślę, że wielu z nas potrzebuje też tego trochę czasu, aby się wdrożyć.
8: Przyznaje bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Pierwszy gwizdek w Lublinie o 20:30, a już o 18:00 Wisła Płock podejmie Widzewa Łódź.
10: Cieszą nas takie fakty.
2: 1 300 000 złotych. Taka rekordowa wygrana padła dziś w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ogromne pieniądze powędrują do naszej słuchaczki pani Dagmary z Pszczyny razem ze zwyciężczynią. Zadzwoniliśmy z radosną wiadomością do jej męża Darka.
11: Stoisz czy siedzisz?
12: Stoję.
11: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
12: Jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś. Super.
13: Darko, to ja zapytam, a czy ty też grałeś i nie mówiłeś?
12: Też grałem i nie mówiłem.
13: Słuchaj, Darku, nie wiem, czy ty wiesz, Dagmara to już słyszała pewnie wielokrotnie, ale to jest w ogóle absolutny rekord w historii polskiej radiofonii. Dagmara z Pszczyny i, jak się okazuje, również Dariusz wygrali 1 300 000 złotych.
12: Pięknie. Super.
2: I jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszej zabawie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatów.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: I Agnieszka Pietrzak.
2: Dramatyczna walka z czasem. O niej opowiada Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podsumowując gorący dzień. Za chwilę dowiecie się też, co w pogodzie w najbliższych godzinach, skąd bierze się ciekawość i co wieczorową porą w stolicy.
3: Co nowego w tym roku, jaka będzie ścieżka dźwiękowa?
2: Przyjmijcie zaproszenie do Parku Fontan. Ostatni dzień lipca tego roku Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapamięta na długo. W Giżycku pomocy niemal w tym samym czasie potrzebowały dwie osoby, w tym niemowlę.
4: Plaża miejska Giżycko, 11-miesięczne dziecko, zatrzymanie krążenia. Tam do akcji przystąpili ratownicy, którzy zabezpieczają plażę. Za chwilę na miejscu zespół karetki wodnej, przetransportowane do stacji ratownictwa wodnego w Giżycku. I dosłownie w tym samym czasie wpływa zgłoszenie o tonącym mężczyźnie w kanale Łuczańskim w Giżycku. 15-letni młodszy ratownik przystępuje do akcji, wskakuje do wody, wyciąga mężczyznę, przystępuje do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kilka minut później przypływają ratownicy MOPR-u z Giżycka, przejmują mężczyznę, czynności życiowe wracają. Także dwie akcje zakończone powodzeniem.
2: Relacjonował Jarosław Sroka, szef MOPR-u. Także jutro tłoczno będzie z pewnością nad wodą. Sobota również ma być upalna. Synoptycy zapowiadają poza tym burzę. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
5: Noc będzie z piątku na sobotę ciepło, około 19-20 stopni. I sobota na przeważającym obszarze kraju bardzo ciepła, ale też burzowa. Tych burz będzie sporo, znowu na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. A temperatura maksymalna na południu Polski do 35 stopni, w centralnej Polsce około 28. Na północy znowu troszeczkę chłodniej, na Samorzem 22. Więc to będą przyjemne, ciepłe dni, natomiast no, będą też burzowe i niebezpieczne.
2: Zapowiada Ewa Łapińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niemcy reagują po napływie tysięcy imigrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Szef MSW Alexander Dobrindt zapowiedział przedłużenie kontroli na wszystkich niemieckich granicach, w tym z Polską. Obecne, przypomnę, obowiązują do 15 września. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli biologiczne podstawy ciekawości.
6: Wyniki ich badań pokazują, że myszy, podobnie jak ludzie, poszukują informacji nawet wtedy, gdy nie przynosi im to żadnego konkretnego pożytku.
2: Z tymi informacjami przybywała do studia faktów Grzegorz Jesiński. Witam cię, Grzegorzu. No to zaspokój naszą ciekawość. Jak to w ogóle można było zbadać?
6: Zespół opracował specjalny eksperyment. Myszy miały do wyboru dwa przejścia. W jednym z nich pojawiała się informacja w postaci neutralnego zapachu, na przykład świeżo skoszonej trawy, czy za chwilę otrzymają w nagrodę wodę. Drugie przejście nie dawało żadnej dodatkowej informacji, ale szansa na otrzymanie wody była taka sama. Zdecydowana większość gryzoni wybierała przejście, które zdradzało im, co je czeka, nawet wtedy, gdy naukowcy zmieniali zasady gry i dawali im po tej decyzji mniejsze ilości wody. To sugeruje, że zwierzęta są gotowe zapłacić za informację, nawet rezygnując z części nagrody. Analiza aktywności mózgu pokazała przy tym, że za tę ciekawość odpowiadają neurony kory oczodołowo-czołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji. To dzięki niej wolimy wiedzieć niż nie wiedzieć.
2: A to ciekawe.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Setki dysz wodnych, lasery i projekcja na wielkim ekranie z rozproszonej mgły. Do tego muzyka i niezwykła opowieść. W tym sezonie o sile dobra i o empatii. W naszym cyklu Wakacje po zmroku prezentujemy atrakcję wieczorową porą. Dziś polecamy multimedialny Park Fontan w Warszawie.
3: Ci, którzy już byli raz w multimedialnym Parku Fontan, to na tym nie poprzestają. Czyli co roku czekają. Dlatego, że my tutaj staramy się co roku opowiadać jakieś historie. I chcemy, żeby też ten walor edukacyjny się pojawiał, co dla nas jest niezwykle istotne. W tym roku zaprosiliśmy widzów do pokazu o nazwie Wielkie Serca. To jest pokaz, jak sama nazwa może wskazywać o czymś, co jest dobre i rozumieniu dobra, o empatii, o miłości, czyli o takim budowaniu też dobrych relacji.
2: O tym mówiła nam Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Dzisiejszy pokaz rozpoczyna się o 21.30. Punktualnie o 19.00 w RMF FM fakty będzie prezentować Anna Wachowska. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Ballady.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: I łączymy się ze studiem faktów, a najświeższe wiadomości z kraju i ze świata ma dla nas Anna Wachowska.
2: Zwrot w sprawie patriotów. Amerykański prezydent twierdzi, że nie zgodził się na ich produkcję przez Ukrainę. Inflacja w Polsce znów rośnie. Z czego wynika to przyspieszenie? Zapytamy dziennikarza RMF FM z redakcji ekonomicznej. A na koniec zabierzemy Was do Warszawy. To tam jesteśmy w ramach naszego radiowego cyklu Wakacje po zmroku. Amerykański prezydent nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę. Donald Trump dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, komu pozwalają na taką produkcję. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Inflacja idzie mocno w górę. Na półmetku wakacji roczne tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło z 2,5% do 3%. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego zakończące się właśnie lipiec. W faktach teraz Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, z czego wynika to nagłe przyspieszenie?
3: No to jest przede wszystkim efektem decyzji rządu o zakończeniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd wycofał się z ustalania maksymalnej dopuszczalnej ceny benzyny i diesla, wprowadził wyższe opodatkowanie paliw. W efekcie w miesiąc podstawowa benzyna podrożała z 6 zł do poziomu nawet 7,50. Diesel podrożał z okolic 6,20 do 8,20. Jest bardzo drogo, no i dlatego inflacja poszła mocno w górę. Co pocieszające, to się na razie nie przekłada na ceny żywności. One w lipcu spadły, co jest oczywiście efektem sezonowych, bogatych zbiorów.
2: Krzysztofie, a jest szansa na spadek inflacji?
3: To zależy od tego, czy premier dotrzyma słowa i zrealizuje swoją zapowiedź powrotu do programu obniżania cen paliw. W ostatni poniedziałek mówił, że spróbuje to zrobić przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Na razie jednak o realizacji tej zapowiedzi nic nie słychać.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Największe globalne firmy technologiczne działające w Polsce będą musiały płacić 3% podatku od przychodów, jeśli w życie wejdzie projekt ustawy autorstwa resortu cyfryzacji. Został on właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych. Ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Ruszyła druga kolejka nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. W Płocku Wisła gra z Widzewem Łódź. I to spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Wojtku. Kto radzi sobie lepiej w tym spotkaniu?
4: No, więcej okazji bramkowych miał Widzew. Sam Berger miał przynajmniej 2 dobre okazje na to, by zdobyć gola, ale jak na razie na tablicy wyników 0-0. Za nami pierwsza połowa tego starcia. Wisła Płock też miała swoje okazje bramkowe. Doskonałą sytuację zmarnował Olaf Kobacki. Za niedługo początek drugiej części tego spotkania, a dziś jeszcze bardzo ciekawie zapowiadający się mecz. Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. No, Motor mimo wielu zmian w kadrze dobrze zaprezentował się w pierwszej kolejce, remisując z Widzewem, a Jagiellonia pokonała w pierwszej serii spotkań 1-0 Koronę i wydaje się faworytem dzisiejszego spotkania, które rozpocznie się o 20:30.
5: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Multimedialny park z fontannami w Warszawie to nasza dzisiejsza propozycja z cyklu Wakacje po zmroku. Wodno-świetlno-muzyczny spektakl co roku oglądają setki tysięcy mieszkańców i turystów. Tegoroczne widowisko Wielkie Serca opowiada o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości.
6: Mamy tutaj ogromnych rozmiarów ekran powstały z rozpylonej wody. W tym roku przywołaliśmy w tym pokazie, o którym wspomniałam, ważne postaci dla Polski, dla Warszawy, jak Fryderyk Chopin, Tamara Łempicka, Andrzej Wajda, Maria Kielis-Płodowska. Do tego świetna muzyka filmowa. Myślę, że to już teraz też obserwujemy, bo ruszyliśmy 1 maja. Ciągle przyciąga i jest bardzo dobrze postrzegane przez odbiorców, którymi są nie tylko warszawiacy, ale też mieszkańcy Polski, a nawet przyjeżdżają do nas wycieczki z zagranicy.
2: Mówiła Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Pokazy są bezpłatne, możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września. A nowe fakty w RMF FM już o 20:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: To wydanie przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
2: Zapraszam. Licencja na patrioty nie dla Ukrainy. Tak sprawę stawia prezydent Stanów Zjednoczonych. Na początek faktów Waszyngton. Potem Warszawa, msza polowa i apel pamięci w przeddzień 82. rocznicy wybuchu powstania. A w faktach sportowych piłkarskie starcie. Wisła Płock kontra Widzew Łódź. Nie ma zgody na produkcję patriotów przez Ukrainę, oświadczył dziś amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Na razie się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełański, który we wtorek gościł w Białym Domu, zapowiedział, że prezydent Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot na Ukrainie. Były podziękowania dla powstańców za walkę z okupantem. Dziękowali również powstańcy za to, że pamięć o nich nie przemija. Na Placu Krasińskich w stolicy dobiega końca apel pamięci na dzień przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości obserwuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym się teraz łączymy. Witam. Igorze, jak te uroczystości przebiegają?
3: Są nieco krótsze niż co roku ze względu na wysoką temperaturę. Organizatorzy skrócili program tak, by nie narażać zdrowia powstańców. W apelu uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem Karolem Nawrockim na czele, ale przede wszystkim to okazja dla zwykłych mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych, by oddać hołd bohaterom.
4: Każdy, kto czuje się Polakiem i chce, żeby nasza historia nie zatarła się, powinien ten dzień świętować w bardzo odniosły sposób. Wywieszając flagi, opowiadając ci, którzy mogą uczyć dzieci historii.
5: Zdecydowanie jest to bardzo ważne, no bo jak młodzi nie będą pamiętali, to kto będzie pamiętał?
3: Powtarzali mi spotkani uczestnicy uroczystości. Niezależnie od wieku, to akurat była grupa rekonstrukcyjna. Z Placu Krasińskich w Warszawie, Igor Skrzypek.
2: Susza hydrologiczna to jedno, problemem jest też nasza niegospodarność, komentuje sytuację na zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciech Kozak. Przypomnijmy, tamtejsi przedsiębiorcy alarmują, że wody w zbiorniku ubywa, co ma wpływ na prowadzone tam biznesy. Ze względu na ochronę życia biologicznego nie można też zamknąć zapory, dodaje Wojciech Kozak.
6: Wszystkie zapory, wszystkie zbiorniki mają tak zwaną retencję. Retencja to nie tylko wyłapywanie wody i ochrona ludności przed podtopieniami. To jest również zachowanie życia biologicznego.
2: Do tak zwanego krytycznego minimum poziomu wody brakuje w Hańczy już mniej niż 1,5 metra.
7: Świat kultury w faktach.
2: W sieci pojawił się zwiastun afery Thomasa Crowna. To nowa wersja klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, kto tym razem gra główną rolę?
8: Laureat Oscara Michael B. Jordan, który jest też reżyserem i producentem tego filmu. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach świata. Tytułowy Thomas Crown to miliarder, który planuje spektakularne kradzieże dzieł sztuki, wykorzystuje zaawansowane technologie i często się przebiera. To ma być nowe spojrzenie na znaną historię, ale film zostawi sobie jednak elementy elegancji i romansu z pierwowzoru. Złodziej nie kradnie dla adrenaliny. Oddaje dzieła właścicielom lub twórcom.
2: Premiera w marcu przyszłego roku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
1: Dobry wieczór, a zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu drugiej kolejki nie oglądaliśmy bramek. Wisła Płock 0-0 zremisowała z Widzewem Łódź. Oba zespoły miały okazje bramkowe w tym meczu. Więcej miał ich Widzew, no ale obie drużyny były nieskuteczne. Dla Widzewa to drugi remis w tym sezonie, no bo w pierwszej kolejce podzielił się punktami z Motorem Lublin. A już za niespełna pół godziny początek drugiego dzisiejszego spotkania. Właśnie Motor po raz pierwszy w tym sezonie zagra przed własną publicznością i podejmie trzecią drużynę poprzedniego sezonu, Jagiellonię Białystok.
11: Gramy z drużyną, która pierwsza jednostka jest jakby ograna, długo gra ze sobą. widać tam powtarzalność, automatyzmy. Jest to, uważam, na dzień dzisiejszy, patrząc, gdzie wszyscy są na takich, bym powiedział, dużych placach budowy, to jest to dzisiaj jeden z najsolidniejszych zespołów w naszej Ekstraklasie.
1: Mówił trener Motoru Mariusz Misiura, a jak przebiega to spotkanie, na pewno będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Chelsea Londyn ukarana przez angielską federację. Zespół z angielskiej stolicy musi zapłacić 10 milionów funtów kary. To po oskarżeniu o 74 naruszenia przepisów dotyczących współpracy z agentami oraz pośrednikami. Wcześniej Chelsea miała otrzymać karę odjęcia 6 punktów w nowym sezonie, jednak odwołała się od niej i to skutecznie. Angielska federacja nałożyła też na klub karę braku możliwości rejestracji nowych zawodników przez 2 sezony, jednak wykonanie tej kary zawiesiła na okres 2 lat. Na koniec jeszcze smutna informacja ze świata sportu. W wieku 66 lat zmarł słynny włoski piłkarz Franco Baresi. O śmierci swojego byłego zawodnika poinformował włoski AC Milan. Baresi był jednym z najlepszych obrońców w historii. Z reprezentacją Włoch zdobył 3 medale mistrzostw świata, w tym ten najcenniejszy w 1982 roku. Z Milanem 3 razy zdobył Puchar Europy i 6 tytułów mistrza Włoch.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: W piątkowy wieczór o 21:00 fakty przedstawia Anna Wachowska.
2: Migranci, którzy szturmują hiszpańską Ceutę, wracają do Maroka. Mimo to Włosi wprowadzają kontrolę na granicy z Hiszpanią. Potem w faktach spadek śmiertelnej liczby wypadków na polskich drogach, wakacyjna wizyta w stołecznym multimedialnym parku z fontannami, a w faktach sportowych ekstraklasowy pojedynek w Lublinie. Większość z około 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach nielegalnie przedostali się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, Ceuty, wróciła już do Maroka. Taką informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze informują, że zginęło 57 osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przybył do Ceuty, oskarżył o spowodowanie kryzysu mafię zajmujące się handlem ludźmi. To, co wydarzyło się wczoraj, należy określić jako atak, naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim, a to, do czego doszło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie i naganę. Powiedział Sanchez. Z powodów bezpieczeństwa Włochy czasowo zawiesiły umowę z Schengen z Hiszpanią i przywróciły kontrolę w ruchu morskim i lotniczym, poinformowała o tym premier Giorgia Meloni. Spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W pierwszym półroczu, jak podsumowują policjanci ruchu drogowego, śmierć na drogach poniosło o ponad 8% ludzi mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Jak to wygląda w liczbach? O tym Krzysztof Zasada.
3: Do końca czerwca na drogach zginęło 666 osób. To o 60 mniej niż w pierwszym półroczu 2025. Spadła też liczba rannych o prawie 3,5%, a samych wypadków o 2,5%. Policjanci podsumowali też egzekwowanie przepisów, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Znacznie spadła liczba przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. To wykroczenie skutkuje, przypomnę, odebraniem prawa jazdy. W pierwszym półroczu zatrzymano 10,5 tysiąca takich kierowców, a w pierwszym półroczu zeszłego roku było to ponad 12 200. Podsumowano też pierwsze 4 miesiące obowiązywania podobnych przepisów poza terenem zabudowanym. W ręce policjantów drogówki wpadło ponad 3600 kierowców, którzy poza miastem jechali za szybko o ponad 50 km na godzinę.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Multimedialny park z fontannami w Warszawie prezentuje mieszkańcom i turystom spektakularny spektakl. Na ekranie z mgły rozproszonej nad wodą widzowie oglądają animowaną opowieść nawiązującą do historii Warszawy i jej legend. W tym roku widowisko odbywa się pod hasłem Wielkie Serca.
5: Coś fantastycznego, co każdy powinien chociaż raz zobaczyć. Naprawdę. Co roku jest inny pokaz, jest naprawdę warty zobaczenia. Całe rodziny przychodzą. Każdy naprawdę i dzieciom się podobają i dorosłym.
6: Turyści na przykład, jeżeli jeszcze nie widzieli, nie byli i są akurat wieczorem w Warszawie, to jest dobry pomysł, żeby podejść i zobaczyć?
5: Jak najbardziej. Turystów jest tu bardzo dużo właśnie. To jest coś warte zobaczenia. Weekend wieczorem, warto odwiedzenia, naprawdę.
7: Znajomi byli, chwalili sobie i postanowiliśmy też z nich wziąć przykład i przyjść właśnie na ten pokaz fontan wieczorem, a też będzie chłodniej, więc lepiej.
2: Usłyszała Magdalena Greinert. Widowisko jest dostępne za darmo w piątki i w soboty do końca września.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Ekstraklasowe starcie w Lublinie otwiera fakty sportowe RMF FM. Zaprasza Wojciech Marczek.
9: W Lublinie 28. minuta gry za nami. Miejscowy Motor remisuje bezbramkowo z Jagiellonią Białystok. We wcześniejszym dzisiejszym meczu także nie było bramek. Wisła Płock 0-0 zremisowała z Widzewem. Dla drużyny z Łodzi to drugi remis w tym sezonie. A inny zespół z Łodzi grający jednak na zapleczu Ekstraklasy ŁKS pokonał dziś 2-1 na własnym stadionie Polonie Bytom. W trwającym meczu pierwszej ligi 32. minuta i Lechia Gdańsk przegrywa na własnym własnym stadionie 0-2 z Wartą Poznań. Bliski współpracownik szefa FIFA Gianniego Infantino zrezygnował. Carlos Cordeiro, który pracował dla FIFA od 5 lat, zrezygnował ze swojego stanowiska na znak protestu przeciwko planom częściowej prywatyzacji mundialu. Cordeiro nazwał plan Infantino złą umową dla piłki nożnej. Z byłym prezesem Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej zgadza się też były prezes PZPN-u Michał Listkiewicz.
10: To jest taki chory pomysł. No to zmierza w kierunku oddania piłki nożnej w prywatne ręce, w ręce biznesu. Piłka nożna poszłaby w kierunku tych dyscyplin typu walki w klatce, gdzie show liczy się bardziej od wartości sportowej.
9: Mówił Michał Listkiewicz, który dodał też, że spodziewa się, że FIFA nie pójdzie jednak na otwartą wojnę z innymi federacjami. Kolarz Primož Roglič został potrącony przez samochód i z tego powodu musi zrezygnować z najbliższych planowanych startów, poinformował Słoweniec w swoich mediach społecznościowych. Roglič chce jednak pojawić się na starcie wyścigu Vuelta a España, który startuje za 3 tygodnie w Monako. Słoweniec celuje w rekordowe 5. zwycięstwo w wyścigu dookoła Hiszpanii.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Poranek w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Anna Bachowska.
2: Polska reakcja na rosyjską rakietę na Lubelszczyźnie. Ambasador Georgii Michno wezwany do MSZ-u. Jest sądowy finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Trwa druga połowa meczu Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Rosyjski ambasador w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie. Jak przebiegło to spotkanie? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Wizyta ambasadora w resorcie trwała zaledwie kilka minut. Otrzymał notę protestacyjną. Wszystko odbyło się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, więc nie było miejsca na dyskusję. Georgii Michno usłyszał, jakie jest polskie stanowisko. Powtórzył je po spotkaniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
3: Nie ma decyzji co do dalszych kroków dyplomatycznych. Resort podkreśla, że nie zamierza zrywać stosunków z Rosją. Z drugiej strony pula działań odwetowych skurczyła się. Poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku zamknięta została ostatnia taka placówka, konsulat w Gdańsku.
2: Uniewinniono 17 osób oskarżonych w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie sprzed 28 lat. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To decyzja w pierwszej instancji. Nie jest prawomocna, informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec, Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Dziś sąd wszystkich uniewinnił, twierdząc, że nie udało się usunąć pojawiających się wątpliwości. Wytknął też prokuraturze, że nie pojawiły się dowody na sprawstwo i winę oskarżonych. Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces rozpoczął się w 2018 roku po tym, jak prokuratura ogłosiła, że udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Wcześniej sprawę umarzano. Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
2: Michał Drewnicki będzie wspólnym kandydatem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w Krakowie. Te odbędą się 27 września.
6: Nie planujemy wystawiać kandydata innego. Do tej pory świetnie prowadził kampanię. Czerpał także z dorobku prorozwojowego, który prezentował też premier Mateusz Morawiecki i inni działacze i Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także części Rozwój Plus.
2: Mówił Łukasz Kmita z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
7: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: Dużo radości i tysiące ludzi. Trwa 32. festiwal Poland Rock. Na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim jest gorąco i tłoczno.
8: Jak się bawicie na Poland Rocku?
9: Super, jak co roku.
10: Bardzo, bardzo, bardzo i nic bym nie zmieniła. Jest bomba. Pogoda dopisuje najważniejsze.
8: No gorąco jest bardzo wręcz. Super, jest. Ale można się schodzić tutaj, widzę mgiełka wodna.
10: Tak, i nie tylko tutaj, bo jest pełno takich punktów, gdzie można właśnie troszeczkę
11: ochłodzić głowę,
10: dokładnie, ciało.
8: Czekacie na jakieś koncerty dzisiaj?
10: Tak, oczywiście, na Albaroze z Jamajki.
11: I na Jam.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jutro w Broczynie będzie już chłodniej, synoptycy zapowiadają 22 stopnie. Może jednak padać deszcz, ale on chyba uczestnikom festiwalu nie będzie przeszkadzał.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: A zaczynamy znów od Lublina i trwającego meczu drugiej kolejki Ekstraklasy pomiędzy Motorem a Jagiellonią. Do końca meczu niespełna 20 minut i Jagiellonia prowadzi 1-0 po trafieniu w 33 minucie Prelca. To nowy napastnik Jagi. Później Motor miał kilka dobrych okazji. Sam Czubak mógł kilka razy pokonać Abramowicza, no ale ten świetnie spisuje się dziś między słupkami bramki Jagiellonii. Federacja Piłkarska Azji i Ameryki Północnej także sprzeciwia się pomysłom FIFA dotyczącym mundialu i jego częściowej prywatyzacji. ACF i CONCACAF wydały swoje oświadczenia po tym, jak bojkotem mundialu zagroziła UEFA. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz spodziewa się, że taka postawa może zatrzymać plany Gianniego Infantino.
12: Myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL. Oni myślę też się przyłączą do UEFA. Czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna.
9: Mówił Michał Listkiewicz, który dodaje, że pierwszym sprawdzianem, czy UEFA zbojkotuje jakikolwiek turniej organizowany przez FIFA, będą Mistrzostwa Świata Piłkarek do lat 20, które we wrześniu będą rozgrywane w Polsce. A jutro w chińskim Ningbo awans do turnieju finałowego Ligi Narodów powalczą polscy siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Będzie to 9 starcie tych reprezentacji w fazie pucharowej, a bilans jak na razie jest remisowy. Obie kadry miały dziś dzień wolnego, a biało-czerwoni korzystali go na trening.
13: Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a my pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie.
9: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. Początek tego meczu jutro o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale o 13.30 reprezentacja USA zagra z Japonią.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Przekazujemy najnowsze informacje. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Fakty rozpoczniemy od informacji dla zmotoryzowanych. Uważajcie na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu. Po kolizji są utrudnienia. Jest śledztwo w sprawie incydentu na polskim niebie. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju przez rosyjską rakietę. A na koniec nasza propozycja na wakacyjne wieczory. Utrudnienia na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Ostrówek. Chodzi o odcinek Góra Kalwaria-Kozienice. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Zwolenia. Lubelska prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Wczoraj na polach w Tarnawie Kolonii rozbiła się rosyjska rakieta H-101. Według śledczych została ona wyprodukowana w tym roku w obwodzie moskiewskim. Jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej współpraca prawna wydaje się niemożliwa.
3: Nie mamy możliwości wykonywania żadnych czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej ani z Federacją Rosyjską, ani z Republiką Białoruś. Tak, tutaj nie ma żadnych kanałów oficjalnych. Ale to nie zwalnia z nas z obowiązku, aby zebrać materiał dowodowy, wszcząć w tej sprawie śledztwo oraz zgromadzić materiał dowodowy, który pozwoli przynajmniej zabezpieczyć dowody, które umożliwią nam przedstawienie konkretnym osobom odpowiedzialnym za to zdarzenie odpowiedzialności. Czy to będzie możliwe? Na tym etapie to jest zbyt wcześnie do rozstrzygania.
2: Zauważa Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W związku z incydentem na polskim niebie i upadkiem rosyjskiej rakiety szykują się zmiany w systemach ostrzegania ludności cywilnej. Ogłosił je dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Co ma się zmienić? Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Minister Marcin Kierwiński poinformował, że wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Uruchomiony ma zostać też system broadcastowy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system ostrzegania w aplikacji mObywatel.
5: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
4: Marcin Kierwiński zaznaczył, że zmiany te mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy.
2: Szymon Giżyński żegna się z PiS-em, dołącza do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym klub, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, liczy już 41 posłów. 1-2. Takim wynikiem zakończył się w Lublinie mecz piłkarskiej Ekstraklasy Motoru z Jagiellonią Białystok. W drugim dzisiejszym spotkaniu Wisła Płock bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź.
6: Wakacje z RMF FM.
2: Tamara Łempicka i Fryderyk Chopin, ale też Iga Świątek i Robert Lewandowski. To bohaterowie widowiska w multimedialnym parku z fontannami w Warszawie. Ten wodno-świetlny spektakl z muzyką, który widzowie oglądają na ogromnym ekranie z rozproszonej mgły, to nasza dzisiejsza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku.
7: Proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantycznych rozmiarów, kilkadziesiąt metrów szerokości, wysokości, ekran z wody, na którym widzimy projekcję. Mamy też efekty laserowe, które bardziej jeszcze podkręcają całe widowisko. No i do tego cała masa przepięknie podświetlonych dyż wodnych. Jest ich tutaj około 400.
8: A jeśli nam się nie uda w wakacje się tu wybrać, to też nie wszystko stracone, prawda? Bo zimą woda może stąd znikać, ale efekty, które mogą robić wrażenie, już nie.
7: Od grudnia do lutego mamy tutaj taką instalację świetlną. Ona też imituje fontannę i też robimy takie pokazy z muzyką.
2: Zachęca Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady w rozmowie z Igorem Skrzypkiem. Pokazy są bezpłatne, możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września, a nowe fakty do posłuchania o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Które RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
2: To ma być jeden z najsilniejszych ataków na infrastrukturę energetyczną Iranu. W gotowości Stany Zjednoczone i Izrael. Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu we Włoszech, są poszkodowani. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Minęła północ. Jest sobota, 1 sierpnia. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W o 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wtedy też odbędą się główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wczoraj, w przeddzień powstańczego zrywu, odbył się apel pamięci z udziałem powstańców i prezydenta.
3: Powstanie warszawskie było, drodzy państwo, z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją, mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać.
2: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
4: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Stany Zjednoczone i Izrael planują kolejny atak na Iran. Jak podaje CBS News, na celowniku w weekend ma się znaleźć infrastruktura energetyczna. Wieczorem amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że traci wiarę w Irańczyków biorących udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ kłamią i przeinaczają fakty. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 w rejonie Neapolu we Włoszech. 4 osoby zostały ranne. Na ulicę spadły fragmenty murów i ścian. Zdjęcia i filmy możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ukraińscy strażacy pomogą w walce z pożarami lasów w rejonie Bordeaux. W ramach unijnego mechanizmu obrony cywilnej do Francji skierowano grupę 70 ratowników. Informacje w tej sprawie zebrał korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Do Akwitanii przybyć ma ponad 70 ukraińskich strażaków i specjalistów. Francuskie władze są bowiem zainteresowane użyciem do gaszenia pożarów niedrogich dronów, które mogłyby nie tylko przekazywać na bieżąco Straży Pożarnej informacje o tym, gdzie trzeba priorytetowo interweniować, ale również rzucać z nieba substancje hamujące rozprzestrzenianie się płomieni. Tutejsze MSW zainteresowane jest również ukraińskim bezzałogowym pojazdem strażackim o nazwie Żmij, który może gasić pożary i transportować sprzęt. Już teraz strażakom pomagają francuskie drony wojskowe oraz drony żandarmerii, to ostatnie w razie potrzeby ostrzegają mieszkańców i turystów przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.
2: W Sejmie wczoraj posłowie debatowali o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Potem odbyło się głosowanie. Nie brał w tym udziału Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus, który był w tym czasie na organizowanym przez swoje stowarzyszenie grillu. Jak politycy oceniali tę nieobecność byłego premiera, o tym Jakub Rybski.
6: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że to polityczny falstart. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że Mateusz Morawiecki, który zaledwie 2 dni temu założył nowy klub parlamentarny, mógł przełożyć swojego grilla na inny dzień albo przyjechać tam po głosowaniach.
7: To nie jest za bardzo czas na dyskusję o kiełbaskach, o tym, czy jest dyspensa na szaszłyczek i tym podobne historie. Nie grillują, ale timing rzeczywiście taki sobie.
6: Do tej krytyki dołączają także politycy Prawa i Sprawiedliwości.
8: Grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie, a nie w czasie, kiedy wszyscy byliśmy na sali sejmowej. Ważne tematy rzeczywiście.
6: Powiedział mi poseł PiSu Jacek Sasin. Zdaniem polityka Mateusz Morawiecki miał w ostatni piątek przed sejmowymi wakacjami po prostu inne priorytety.
2: We Wrocławiu można było połączyć przyjemne z pożytecznym. Wypoczynek nad wodą z nauką pierwszej pomocy.
9: Ania nam nie oddycha. Mamy nagłe zatrzymanie krążenia. W takim razie, w momencie wpływu.
10: Prowadzi pani szkolenia. Dzieci słuchają panią tutaj z ogromną uwagą. Czy edukacja już od najmłodszych lat w kwestiach bezpieczeństwa ma znaczenie i ma sens?
11: Tak, to ma bardzo duże znaczenie, bo podczas sytuacji nagłej jest bardzo dużo stresu i ludzie zapominają, dlatego to trzeba cały czas ćwiczyć.
10: Dziewczyny, słuchacie uważnie tego, co pani mówi?
12: No, bo będziemy mogli komuś pomóc. Ratujemy komuś życie.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ja już dziękuję i polecam Fakty o pierwszej. Przedstawi je Mateusz Bożek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój, płaszcz zaczepił mnie.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Link Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Stany Zjednoczone i Izrael szykują się do potężnych uderzeń na Iran. Cel: obiekty energetyczne. Przed atakami ostrzegają zagraniczne media. Koniec z kontrowersyjnym pomysłem FIFA. Światowa Federacja rezygnuje z planów sprzedaży udziałów prywatnym inwestorom. A na koniec w faktach gratka dla fanów kina. Stany Zjednoczone i Izrael w ten weekend mogą przeprowadzić jeden z najsilniejszych ataków na Iran. Celem ma być infrastruktura energetyczna, elektrownie i rafinerie. Taką informację podaje CBS News. Prezydent USA Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu do rozpoczęcia nalotów. Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą, po prostu nie jesteśmy w stanie już tego wytrzymać. Oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. Po prostu chcemy wygrać, mówił amerykański przywódca podczas piątkowego posiedzenia gabinetu w posiadłości Camp David. FIFA zrezygnowała z planów sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. Taką informację podał wczoraj New York Post. Przypomnę, Światowa Federacja Piłki Nożnej proponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i utworzenie FIFA Forward Enterprise, spółki, która miała zajmować się marketingiem m.in. mundiali. Obiecywała krajowym federacjom wzrost zysków. Tym planom sprzeciwiła się jednak UEFA, która zagroziła nawet bojkotem wszystkich turniejów organizowanych przez FIFA. Oprócz tej europejskiej, krytyka płynęła też ze strony Federacji Piłkarskich Azji i Ameryki Północnej. Większość z około 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach nielegalnie przedostali się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, Ceuty, wróciła już do Maroka. Taką informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze informują, że zginęło 57 osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przybył do Ceuty, oskarżył o spowodowanie kryzysu mafie zajmujące się handlem ludźmi. To, co wydarzyło się wczoraj, należy określić jako atak, naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim, a to, do czego doszło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie i naganę. Mówił premier Sanchez. Apelujemy w tej sprawie do rządzących, bo jeśli nic nie zrobimy, to zalew zniknie, mówią przedsiębiorcy z okolic Hańczy w Świętokrzyskiem. Tamtejszy zbiornik retencyjny wysycha, a co za tym idzie, problemy mają okoliczne biznesy. Woda utrzymuje się tylko w dolnej części zbiornika w rejonie Zapory. Na pozostałym obszarze cofnęła się i odsłoniła błoto i piach.
2: Chcę, aby się o nim zrobiło głośno po to, żeby coś tutaj zmienić, żeby samorządy i ludzie, których wybieramy do reprezentowania nas, zauważyły, że coś się dzieje tutaj nie tak, i jeżeli pozostawimy sprawę tak, jak jest teraz, zalew może zniknąć całkowicie.
3: Tutaj od 10 lat nikt nie kiwnął palcem, nie zmieniło się nic. No i najbardziej szkoda tego jeziora, bo ja wiem, że tu da się czyścić, da się o to zadbać.
4: Tam wody nie ma praktycznie wcale, natomiast tutaj w tej naszej części od strony Zapory woda nadal jest w bardzo dobrej pod kątem turystyki ilości i tak naprawdę ludzie cały czas korzystają, cieszą się kąpielami.
1: Mówili przedsiębiorcy w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem.
5: Świat kultury w faktach.
1: W sieci pojawił się zwiastun afery Thomasa Crowna. To nowa wersja klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki. Kto tym razem gra główną rolę?
6: Laureat Oscara Michael B. Jordan, który jest też reżyserem i producentem tego filmu. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach świata. Tytułowy Thomas Crown to miliarder, który planuje spektakularne kradzieże dzieł sztuki, wykorzystuje zaawansowane technologie i często się przebiera. To ma być nowe spojrzenie na znaną historię, ale film zostawi sobie jednak elementy elegancji i romansu z pierwowzoru. Złodziej nie kradnie dla adrenaliny. Oddaje dzieła właścicielom lub twórcom.
1: Relacjonowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Premiera w marcu przyszłego roku. W faktach wracamy teraz do kontrowersyjnego pomysłu FIFA o sprzedaży części udziałów prywatnym inwestorom. Jak informowaliśmy przed chwilą, Światowa Federacja wycofała się z planów ze względu na ogromną falę krytyki. Komercjalizacja futbolu ma swoje granice. Tak mówił w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem były prezes PZPN i członek Komisji Sędziowskiej FIFA Michał Listkiewicz. Posłuchajmy tej rozmowy.
7: Może FIFA po prostu pozazdrościła UEFA zarobków, bo jak czytałem, no to UEFA ma naprawdę potężne pieniądze z organizacji przede wszystkim Ligi Mistrzów, Oczywiście nie tylko. FIFA od lat dąży do jak największego, że tak się wyrażę, uzyskania, jak największej dywidendy z tego organizowania wszelkich międzynarodowych rozgrywek. Może to jest po prostu uczciwe, może chcą więcej zarobić. No przecież Gianni Infantino obiecuje, że te pieniądze przekaże na rozwój futbolu.
8: FIFA zarobiła ogromne pieniądze na tym mundialu. To chyba poszło w kilkanaście miliardów dolarów. No więc pewnie chciałaby jeszcze więcej zarobić. No ale tak jest skonstruowany system światowych rozgrywek, że FIFA organizuje mundial raz na 4 lata, raz na 2 lata bodajże klubowe mistrzostwa świata. No i te wszystkie młodzieżowe rozgrywki, notabene w tym roku wydaje się, w Polsce odbędą się mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Bardzo prestiżowa impreza i to duży sukces PZPN-u, że otrzymaliśmy jej organizację. No i FIFA do tej pory wystarczały te ogromne dochody z tych mundiali i troszeczkę też z klubowych mistrzostw świata. Prawa telewizyjne, sponsorzy, no jednak ci najwięksi sponsorzy globalni, oni dla nich zawsze bardziej łakomym kąskiem będzie FIFA niż UEFA, ponieważ no to jest rynek ogólnoświatowy. Więc wszystkie te firmy motoryzacyjne, czy elektroniczne, czy producenci napojów rozmaitych, wszelkie inne globalne firmy, no mają odbiorców wtedy na całym świecie, na wszystkich kontynentach, a nie tylko w Europie. Więc niech się tu FIFA za bardzo o przychody nie martwi, bo ma je naprawdę stabilne i na wysokim poziomie. Natomiast UEFA czerpie dochody jakby na bieżąco, nieco 4 lata, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, może już mniej, ale też to jest bardzo, bardzo udane trzecie dziecko UEFA. No i również wszystkie te technologiczne nowinki rodzą się w Europie, jak VAR, jak system komunikacji między sędziami, jak chip w piłce, jak ogromna jakość, świetna jakość transmisji telewizyjnych produkowanych w Europie, jak porównamy je z transmisjami na innych kontynentach, to jest w ogóle inna rzeczywistość. No i jakoś tutaj się powinni pogodzić. Ten tort jest naprawdę tak ogromny, że starczy dla każdego i ja nie popieram tego, że FIFA chce żeby temu tortowi nadbudować jeszcze wyższe piętro komercyjne i, że tak powiem, skonsumować cały tort, a okruchy zostawić dla Europy.
7: To jest chciwość Gianniego Infantino?
8: Nie no, chciwość osobista pewnie nie, ponieważ to jest człowiek bardzo zamożny. To nie jest tak, jak to niektórzy przedstawiają go, jakiś taki wesołek, śmieszny pan od kulek. To jest człowiek bardzo mądry, wykształcony prawnik z dużym dorobkiem. Notabene są wychowanek Sepa Blattera, przeciwko któremu teraz się zwrócił i jakby usiłuje udowodnić, że zastał spaloną ziemię, a teraz stworzył piękny ogród. To nie tak, ale to jest człowiek, którym biznesowo jest bardzo sprawny, również od strony prawnej.
7: No i politycznej, no i można dodać.
8: I politycznej, tak. No ale to zresztą zawsze tak było, że prezydent FIFA to była figura polityczna. Kiedyś prezydent Sepp Blatter chwalił się, że był pierwszym znaczącym jakby, no politykiem trzeba powiedzieć, przyjętym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wówczas Obamę. I teraz zobaczmy, co mamy. Donald Trump więcej jakby uwagi i sympatii poświęca prezydentowi FIFA niż prezydentom większości państw na świecie. Może poza Chinami, niestety Rosją, ale tak to wygląda. To jest FIFA jest organizacją polityczną, nie ma tutaj co się oszukiwać. I o większym już chyba wpływie niż MKOL, który przez wiele dziesięcioleci to była ta najważniejsza organizacja sportowa na świecie. Dzisiaj FIFA dzięki tym pieniądzom i dzięki rozmachowi także Gianniego Infantino, myślę, prześcignął już MKOL w tym znaczeniu w międzynarodowej polityce.
7: Ja na koniec tak zapytam, w tej konkretnej sprawie częściowej komercjalizacji m.in. Mistrzostw Świata, którą proponuje FIFA, wiemy, że UEFA zapowiedziała bojkot, także strefa CONCACAF. Jakby pan mógł spróbować wytłumaczyć, co teraz się może wydarzyć? Czy ja dobrze rozumiem, że mamy 96 federacji, które protestują, które zagłosowałyby przeciwko, ale federacji w sumie mogących głosować jest, zdaje się, 211, czyli wciąż za mało. A co z pozostałymi? Komu to się może opłacać, ta komercjalizacja, a komu może się jeszcze nie spodobać ten pomysł?
8: No na pewno Infantino liczy na Afrykę, na Azję, na Oceanie. Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet. To jest bardzo atrakcyjna propozycja, no ale myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Przyjrzyjmy się, jak to się rozwinie, ponieważ ze strony UEFA CONCACAF trochę mnie dziwi, bo CONCACAF to są też Stany Zjednoczone, no ale tam są też inne kraje i tam Trump akurat nie może się tak rozpychać, jak to robił na Mundialu. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL, oni myślę też się przyłączą do UEFA, czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna, jak Meksyk. Meksyk jest w CONCACAF, przepraszam. No ale te wielkie piłkarsko kraje, UEFA zapowiedziała, że jeśli sytuacja nie wróci do normy, to drużyny z Europy nie wezmą udziału w żadnych rozgrywkach FIFA. No to już jest bardzo poważne zagrożenie. Także dla tych mistrzostw w Polsce, które przecież już we wrześniu się odbędą w Katowicach, w Sosnowcu, w Łodzi. No bo wtedy co to za mistrzostwa świata, nawet jeśli to są tylko mistrzostwa kobiet do lat 20, bez drużyn europejskich. Przecież w piłce kobiecej drużyny europejskie odgrywają wiodącą rolę. To byłaby taki kadłubek tych mistrzostw. To będzie pierwszy sprawdzian, bo na razie to żadnych innych imprez FIFA nie ma w najbliższym czasie. Pierwszą będą właśnie te mistrzostwa młodzieżowe kobiet w Polsce. No później będą klubowe mistrzostwa świata, więc też nie wyobrażam sobie mistrzostw świata klubowych bez najlepszych drużyn z Ligi Mistrzów, czyli z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Włoch i tak dalej. Zobaczymy, czy to tylko słowa, czy pójdzie to w czyny. Na razie taki geścik FIFA pod adresem prezydenta UEFA widzę nie poskutkował, czy wyznaczenie słoweńskiego sędziego, który od strony merytorycznej nie powinien tego finału sędziować, byli tam lepsi sędziowie. No ale wiadomo, żoną pana prezydenta Trumpa jest Słowenka, prezydentem UEFA jest Słoweniec, więc może tu chodziło o taki danie lizaka, no ale Aleksander Čeferin to jest zbyt wytrawny lider europejskiego futbolu, zresztą też świetny prawnik z wykształcenia, żeby dać się wziąć na takie numery.
1: Z byłym prezesem PZPN Michałem Listkiewiczem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od rosyjskiego ostrzału Kijowa. Miasto zaatakowano ponownie rakietami balistycznymi. Ponad 20 osób rannych, niektórzy ciężko, w wyniku silnego trzęsienia ziemi we włoskim Neapolu. W faktach także o wspólnym kandydacie Prawa i Sprawiedliwości Stowarzyszenia Rozwój Plus na prezydenta Krakowa oraz o tym, skąd bierze się nasza ciekawość. Kijów pod kolejnym zmasowanym